0: Syrski zwolniony nowym dowódcą ukraińskiej armii został Michajło Drapatej. Odwołanie zastępcy prokuratora w Lublińcu po wypuszczeniu pijanego kierowcy zawiera substancje toksyczne. Specjaliści ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego.
1: SK-ROK. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ukraińcy dopięli swego. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił dotychczasowego naczelnego dowódcę ukraińskiej armii Oleksandra Syrskiego. Na jego miejsce wyznaczony został Michajło Drapatej, szef Grupy Połączonych Sił, a wcześniej dowódca Sił Lądowych. Prezydent Ukrainy stwierdził w wieczornym nagraniu, że decyzja została podjęta po konsultacjach z wszystkimi wysokiej rangi dowódcami. Zapowiedział także nową strategię ukraińskiego wojska.
2: Michajło Drapatej,
0: minister obrony Jewgenij Chmara i inni dowódcy muszą przygotować i przedstawić zaktualizowaną strategię naszej obrony oraz spełnić prośby dowódców bojowych o dostawy broni. Priorytetem jest maksymalna ochrona przestrzeni powietrznej przed ostrzałami oraz zapewnienie realistycznej wizji procesu mobilizacji. Dymisja Syrskiego była z ultimatum protestującym w Kijowie, a także innych ukraińskich miastach. Wszystko po odwołaniu ministra obrony Michajło Fedorowa, który miał być w konflikcie z Syrskim.
3: To jest raport.
0: Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę. To po tym, jak jej podwładna nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę obywatelsko zatrzymali dziennikarze TVN24 i inni kierowcy na autostradzie A1. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
4: Kierowca wydmuchał prawie 3 promile, miał 2 aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek cofnięte uprawnienia. Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego, nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. Na to zareagował Waldemar Żurek. Nie ma miejsca na pobłażliwość wobec osób, które świadomie stwarzają śmiertelne zagrożenie na drogach, napisał w sieci. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
0: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na autostradzie A1 między węzłami Pyrzowice a Woźniki. Inni kierowcy zauważyli jadące wężykiem auto, które następnie uderzyło w ciężarówkę. Po zatrzymaniu kierowca próbował zamienić się miejscami z pasażerem. Był agresywny.
3: Słuchacie raportu w SC-ROK.
0: Na wakacyjnym spacerze lepiej trzymać się od niego z daleka. Specjaliści ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Latem roślina kwitnie i jest szczególnie niebezpieczna. Kontakt z nią może prowadzić do poważnych oparzeń skóry. A szczegóły zna Dawid Olszewski.
5: Barszcz Sosnowskiego rośnie najczęściej przy drogach, na nieużytkach, w pobliżu cieków wodnych czy torów kolejowych.
6: Spadnie nam kawałek tej rośliny na skórę. Wygląda to makabrycznie.
5: Przestrzega Jarosław Mikietyński z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. To jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin w Polsce. Kontakt z nią może zostawić trwałe ślady na skórze. Takie doświadczenie ma pani Martyna.
7: Objawiło się to, jakbym została bardzo mocno czymś poparzona, raczej chemicznie. Bąble z ropą, duży ból, pozostała blizna, ona już teraz zbladła.
5: Jeśli zauważymy barszcz Sosnowskiego, lepiej się do niego nie zbliżać. Wystarczy zgłosić odpowiednim służbom miejsce, w którym rośnie.
8: A jak kucharz nazywa się Sosnowski i gotuje barszcz?
9: Pogoda.
8: To co wtedy?
10: No ma przechlatane, bo nikt tego barszczu nie tknie.
11: Naważył sobie barszczu, to musi teraz
8: dokładnie
11: go
8: wypić. Jest takie powiedzenie nawet, prawda? Oczywiście.
10: Niech se sam pije ten Sosnowski, ale ten swój barszcz.
11: Zobaczcie, jak błędnie mówimy o tym, że wakacje to sezon ogórkowy, a to przecież sezon barszczowy.
8: Otóż to.
11: Zawsze o nim mówimy.
8: Otóż to. Co tam
11: co jeszcze? Jeszcze kleszcze. Proszę Państwa, poza tym na termometrach o poranku chłodno. 9 w Olsztynie, 12 w Bydgoszczy oraz Poznaniu. Do stopni właśnie tylu w tym momencie możemy dojrzeć, a w ciągu dnia już powinniśmy dostrzegać, że tak powiem, przejawy lata. Mhm. Akurat 22 dzień lipca to idealna pora, tak, żeby się za nim rozglądać. 18 w Szczecinie, 20 w Zielonej Górze, 23 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz Warszawie. No i dziś być może doświadczymy dnia, w którym nie będzie padało.
10: Co ty mówisz? Ja do tego dojrzałam.
11: Dokładnie. Nie, przepraszam. Będzie. Na zachodzie.
8: No to cofnij to.
11: Cofam.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: SK-ROK 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC-ROK.
8: Także na pytanie, kiedy wam się zdarza zaćmienie mózgu, zawsze rano.
10: Czekaj, jak ty się nazywasz? Czekaj, Kacper?
8: No właśnie tak.
11: To mamy w raportach. Aniu, co u ciebie?
0: Elektryczny demon prędkości ze Śląska.
10: O, ja cię.

0: O zaćmieniu, takim umysłowym zaćmieniu dzisiaj będziemy sobie z Państwem rozmawiali. Kiedy Was dopada, kiedy zdarza się zaćmienie mózgu?
1: No ale Tobie się na razie zdarzyło zaćmienie mózgu i zrobiłeś bardzo ładną woltę w sprawie barszczu Sosnowskiego.
0: I o tym też Państwo opowiadacie.
2: No idąc bardzo za celną uwagą Pana redaktora, to tak wyobraziłem sobie, jak do knajpy Sosnowskiego wpadają antyterroryści, tak, Pan Sosnowski, tak, ma Pan barszcz? Mam. A jaki? Biały, czerwony, nieważne, rekwirujemy wszystkie. I z tymi kotłami myk do suki, jak gościa w kajdanki. Będziesz pan tu odwalał słabą robotę, na razie, cześć.
1: Albo to takie oficjalne palenie barszczu. To
3: taki panoramik z bardziej, a nie Sosnowski w takiej sytuacji.
1: Słuchajcie, dzisiaj pytamy was o to, kiedy wam się zdarza, mamy dzień mózgu, kiedy wam się zdarzają zaćmienia mózgu. Słuchajcie, mnie się ostatnio zdarzyło, jak wyszłam stąd z naszego programu i mam takie zaćmienie mózgu, musiałam oddać samochód i wrócić metrem. I tak siedzę na ławce, czekam, aż ten pociąg przyjedzie, ten pociąg przyjechał, siadłam w tym pociągu, patrzę, kurczę, nie mam komputera, mój komputer leżał grzecznie na ławeczce i myślę sobie, słuchajcie, cud boski, że ja po prostu jakoś coś się te synapsy spotkały i ja wypadłam z tego pociągu jak poparzona,
0: okay.
1: Usiadłam przy tym komputerze na ławce, myślę, Jeziętara, myśl.
0: Gdzie jest komputer?
3: Ale zobacz, skończyło się na tym, że jednak oddała metro, a wzięła samochód.
0: No więc dokładnie, bo ja wtedy byłem na tej stacji metra, patrzę, Ziętarska wsiada do metra, ale za kierownicę. Ty czujesz to?
1: Ale bym lubiła.
0: Drodzy Państwo, kiedy zdarza się zaćmienie mózgu?
4: Kiedy zdarza Ci się mieć zaćmienie mózgu?
5: Jak wstanę.
4: Zawsze rano?
5: Tak.
4: I jak to się przejawia?
5: Tym, że nie mogę myśleć.
6: 6 na 9. SCO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: To tak jak my, dzień jak co dzień. Jutro teraz, proszę bardzo, Street of Dreams.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama. SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: dobrze usłyszałem, że pan Wojciech powiedział, że chętnie opowie nam o swoich doświadczeniach życiowych?
1: Tak, bo dzisiaj, proszę państwa, celebrujemy Światowy Dzień Mózgu. Mamy też Dzień Aproksymacji Liczby Pi, ale my z tejże okazji rozmawiamy o tym, kiedy wam się zdarza mieć zaćmienie mózgu. I być może ktoś z państwa też tak ma, że otwieracie lodówkę i się wgapiacie.
2: Tak.
3: O, co to ja chciałem? Cię.
2: Tak, no to jest mistrzostwo
1: świata. Po co ja tutaj przyszedłem?
0: Tak.
1: Cześć, masło!
0: Ale wiesz co?
1: Do zobaczenia!
0: Zdarza mi się jeszcze inaczej, bo ja na przykład doskonale często wiem, po co idę do lodówki, ale ponieważ lodówki używam nie sam, tylko używam z całą moją rodziną i zawsze na przykład majonez ma jedno miejsce w lodówce, ketchup ma jedno miejsce w lodówce, musztarda, ale jak one zamieszają, to ja stoję i nie wiem, gdzie jest, nie? I szukam.
2: No i tak się wgapiasz w
0: stoję i patrzę.
2: Tak. Ja w ogóle doszłam do wniosku, słuchajcie, że większość mojego życia to jest zaćma mózgowa. Bardzo nie lubię takich sytuacji, że spotykasz człowieka na ulicy, który mówi: cześć, Jentara, co u ciebie? Jak się masz? Dobrze, że cię widzę. I sam się, ja pierniczę, kim ty jesteś?
1: Nie wiem, prowadzisz tę rozmowę, aż w końcu padnie jakieś imię, czy cokolwiek naprowadzającego. Ale,
2: słuchaj, czasem nie pada i to jest straszne i ja do końca nie wiem, z kim ja rozmawiałam.
0: Mojej żonie często zwracam uwagę, w sensie zwracam uwagę, no przygotowuję ją do spotkania z moimi znajomymi. Mówię, słuchaj, nie wiem, jak on ma na imię, więc jak się będziecie witali, to od razu się przedstaw. I wtedy on też odpowiada, nie?
2: Fajnych ma znajomych, tak, nawet nie wiem, jak się nazywają.
1: I codziennie w pracy mówi: cześć, Konrad.
0: Drodzy państwa, wam się zdarza i kiedy?
4: Kiedy zdarza ci się mieć zaćmienie mózgu?
5: Codziennie.
4: W jakich sytuacjach?
5: Gdy rano wstaję.
0: I jeszcze szybko do pana z miasta.
6: Tu pewien młody pan zaczepiony na ulicy mówił, że jak rano wstanie, to mam zaćmienie mózgowe. Wydawało mi się, że młodszym panom ode mnie, jak rano wstają, zdarza się raczej coś innego. Pozdrawiam.
1: Chodzi o ból pleców.
0: A, tak.
7: Poranne 6 na 9 w SC.

0: 6.31 punktualnie na zegarach, a to oznacza, że czas na raport Eski Rock. Ania Kruszyńska przed Państwem.
1: Eska Rock. Raport.
2: Zapraszam. 11 noc bombardowań, kolejne amerykańskie ataki na Iran. Eksplozji było słychać w wielu miastach. W Teheranie uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej. Uderzenia dotyczyły m.in. kontroli nad cieśniną Ormus. To kluczowy szlak żeglugowy. Pentagon potwierdził też, że w piątkowym irańskim ataku na bazę w Jordanii zginęło 3 żołnierzy USA.
1: To jest raport.
2: 3 bomby lotnicze w lesie. Niebezpieczne znalezisko odkryto na terenie nadleśnictwa Opoczno w regionie łódzkim.
3: Na miejsce zostali skierowani policjanci z nieetatowej grupy minersko pirotechnicznej, którzy potwierdzili, że są to bomby lotnicze typu B, pochodzące z okresu II wojny światowej. Niewybuchy są zabezpieczone i zostaną zneutralizowane przez saperów z Tomaszowskiej jednostki wojskowej.
2: Mówi Agnieszka Januszewska-Kałużna z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Służby przypominają, by nie dotykać i nie przenosić znalezionych niewybuchów. W takiej sytuacji należy oddalić się i zadzwonić pod numer 112. Miliony złotych na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo. Nowy Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności został stworzony dla samorządów i przedsiębiorców. Pozyskane środki mają być wykorzystane na budowę i modernizację ważnej infrastruktury, ochronę przed cyberatakami oraz projekty związane z bezpieczeństwem mieszkańców.
4: Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest kolejną inicjatywą ze strony państwa polskiego w zakresie finansowania możliwości zwiększenia odporności państwa, zwiększenia odporności poszczególnych samorządów.
2: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a na realizację programu przeznaczono około 23 miliardów złotych.
1: 4. Sport.
2: Świetny start Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu drugiej rundy mistrz Polski wygrał na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus aż 4-1. Ozdobą meczu było trafienie stopera Lecha Terry'ego Jegbe, który huknął z dystansu w samo okienko. Tak dobrze nie poszło Górnikowi Zabrze. Choć i tak skazywany na porażkę w starciu z Fenerbahce zaprezentował się solidnie. Górnicy przegrali 0-1, a rewanż rozegrają u siebie. Pep Guardiola przymierzony do reprezentacji Włoch. Nieoficjalnie szefowie włoskiej federacji mieli spotkać się w Barcelonie z hiszpańskim szkoleniowcem.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w S.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
3: Kartony. Eski rok.
4: Ja nie chciałem, znaczy ja nie chciałem, jest 6:41. Zaćmienie mózgu mamy wszyscy o tej porze. Ale Wojtek powiedział nie! Teraz tak. Naszym słuchaczom, na złość!
5: Oto to! I ja mówię wtedy, mówię, poczekaj, ale co robiła, A Wojtek spojrzał tak, ty się nic nie denerwuj, to Kondzie to zrobi.
6: Tak jest. Proszę Państwa, ja tylko powiem tak, Royal Republic, piękny zespół, który przed chwilką usłyszeliśmy, będą gośćmi wszystkich festiwali Rokowizna 2026. Zaczynamy już niebawem, pierwszy weekend sierpnia, to wszystko będzie się działo w Gdańsku, później Poznań, później też to wszystko będzie się odbywało w Krakowie, a my mamy dla Państwa karnety na to wydarzenie.
4: Jak je zdobyć?
5: Teraz Kondzio, proszę bardzo.
4: A,
5: jak je zdobyć?
4: Ja.
5: No tak, chyba tak, to już ten moment.
4: Kartony, drodzy Państwo, składamy sobie jakieś zdanie, jakieś hasło. Dzisiaj to będzie powiedzenie z różnych dźwięków, które pojawiają się na antenie Eski Rock. Państwo zgadujecie, co to za dźwięki, Messenger Eski Rock do Waszej dyspozycji, układacie hasło i tyle, wygrywacie po prostu.
6: To no. Prawda, ja tylko nadmienię nie pierwszy, a drugi weekend sierpnia, 7/8.
4: No, to tam zapraszamy, a to dźwięk numer 1 i teraz proszę wymyślić hasło do niego.
7: Fiu. Ekstra.
4: Ha! Ja już?
6: Już?
4: Tak.
7: Fiu. Ekstra.
4: Głosówki zostawiacie na Messengerze.
3: Eski Rock. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama. Eska Rock. Nowość.

0: Avatar, Coma, Acid Drinkers, Perturbator, Royal Republic, Nocny Kochanek, Illusion, Pull the Wire i całe mnóstwo różnych innych zespołów. Mm-hmm.
1: Znamy pierwszy dźwięk.
2: Tak, który miał ułatwić.
3: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
2: No i lecimy.
4: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Bez te.
5: Zgaduję hasło. Najlepszy kucharz.
2: Fiu, fiu, fiu, fiu, bez te.
0: Ale niestety, fiu, fiu, jest bez te.
2: To nie była dobra odpowiedź, sprawdźmy tutaj.
6: Cóż za piękny prezent na Dzień Ojca, skarpetki, fiu, fiu, fiu, fiu, ekstra.
7: Radio SKS, ekstra.
8: Kurczę. Hasło w kartonach. Nie wszystko złoto, co się świeci.
2: No, bardzo blisko.
1: Właściwie szkoda grać drugi dźwięk, bo pierwsze odpowiedzi były doskonałe, ale niestety autor miał co innego na myśli.
2: Teraz będzie, drodzy państwo, jeszcze łatwiej. Dźwięk numer dwa.
9: Turba duży.
2: No, to mamy prawie całość. Messenger jest kierunek do państwa dyspozycji. Dźwięk numer jeden. Proszę bardzo.
3: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
2: I dwa.
9: Turba duży.
2: I lecimy. Eski Rock.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Sydney Sweeney podsumowała australijską wyprawę serią romantycznych kadrów ze starszym o 16 lat skuterem. W życiu nie kupiłbym tak starego skutera.
2: To jest spokój, przecież na pewno już nie ma gwarancji. Izabela Bodnar pochwaliła się fotką z martwymi tuńczykami. Po fali krytyki staje okoniem. Rozumiem, że sami roślinożercy tu płaczą. No i pani Izabela wije się teraz w tłumaczeniach jak węgorz.
1: Jaka gra słów. U mnie z kolei...

0: Olga Bołądź z mężem i 3-letnią córeczką ładują baterie pod tajlandzkimi palmami. Pytanie, czy są tam złącza USB czy gniazdka?
1: To jest jakaś porażka.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
3: Łukasz Bąk.
5: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! To wy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
8: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
10: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Reklama.
11: Eska Rock.
3: Gramy dla was kawałki, których nie

0: Zostaje wpis. Daniel Obajtek opuszcza Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą, ostrzega szef MON. W raporcie Demon Prędkości studenci Politechniki Śląskiej stworzyli bolid elektryczny.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Anna Kruszyńska zaprasza, ma na początek kolejne frakcyjne zamieszanie w Prawie i Sprawiedliwości. Daniel Obajtek opuszcza obóz Mateusza Morawieckiego. Jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek, były prezes Orlenu miał podpisać deklarację członkowską PiS i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. A w studiu Jakub Krzyżak, co na to środowisko Morawieckiego?
2: Przekonuje, że Daniel Obajtek nie przesłał do stowarzyszenia formalnej deklaracji rezygnacji z członkostwa.
3: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może pisał to oświadczenie.
2: Mówi jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Müller. Jak przekonuje rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, oprócz Obajtka deklarację członkostwa złożyła też Anita Czerwińska. Ta nie była formalnie członkiem Rozwoju Plus, ale podpisała się pod listem stowarzyszenia do prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
4: To jest sytuacja dynamiczna. Jest czas do czwartku. Ja wierzę w rozsądek moich kolegów i koleżanek.
2: Mówił Bochenek. Do czwartku decyzją kierownictwa PiS. Politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W innym wypadku automatycznie zostaną wykluczeni z partii.
1: To jest raport.
0: Polska może być celem rosyjskiej operacji pod fałszywą flagą. Przed takim scenariuszem przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał, do tego mogą zostać użyte ukraińskie drony przechwycone przez Moskwę. Był to jeden z tematów omawianych podczas wczorajszego spotkania Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. A w siedzibie resortu obrony był nasz reporter Michał Rawa.
5: Zgadza się, dzień dobry. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że takim działaniem ze strony Rosji zagrożona jest nie tylko Polska, ale i pozostałe kraje wschodniej flanki NATO.
6: Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tę sprawę zaangażowane.
5: Szef MON-u podkreślił, że Polska współpracuje też w tym zakresie z Ukrainą.
6: I tutaj pomimo emocji, które często są politycznych, w ostatnich tygodniach pomiędzy naszymi państwami nie ma żadnego zakłóconego kanału komunikacji.
5: Prowokacje dotyczą jednak nie tylko dronów. W ubiegłym tygodniu rosyjskie samoloty 3 dni z rzędu były przechwytywane przez polską parę dyżurną myśliwców.
0: Teraz protest przed wrocławskim szpitalem na Brochowie. Kilkadziesiąt osób z hasłami antyaborcyjnymi i różańcami w dłoniach głośno sprzeciwiało się planom zatrudnienia ginekolog Gizeli Jagielskiej, znanej po głośnej sprawie aborcji w szpitalu w Oleśnicy. Podczas protestu padły mocne słowa.
7: Jeśli ktoś zabija kogoś innego, no to chyba nie powinien.
8: W żadnym szpitalu.
7: Chciałabym tutaj rodzić. Ja bym nie wybrała tego szpitala, jak tylko bym wiedziała, że ta pani tu pracuje.
0: Po przeciwnej stronie barykady ci, którzy takie zachowanie uznali za nękanie.
9: Chyba chodzi o ciągłe i nieustanne nękanie lekarki. Napuszczanie społeczeństwa na jednego człowieka tak naprawdę. No to jest w ogóle niepokojące. Niepokojące jest, że ta organizacja w ogóle nadal funkcjonuje, że państwo nic z tym jeszcze nie zrobiło. Koniec końców takie zachowania doprowadzają do tragedii.
0: Szefostwo szpitala podkreśla, że nie zamierza ulegać presji protestujących. Wiadomo, że dr Gizela Jagielska wystartuje w konkursie na koordynatora oddziału ginekologicznego.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Na koniec elektryczny demon prędkości ze Śląska. Studenci Politechniki Śląskiej stworzyli bolid elektryczny SW06. Kluczowe systemy pojazdu nie są gotowymi podzespołami ze sklepu, ale autorskimi rozwiązaniami wymyślonymi od zera, mówi profesor Mirosław Szczepanik z Politechniki.
10: Jego osiągi będą testowane na torach wyścigowych. Generalnie rzecz biorąc bazuje na silnikach elektrycznych. Wszystkie systemy, jeżeli chodzi o systemy napędu, systemy związane z magazynowaniem energii, baterią, falownikami, oczywiście cała konstrukcja mechaniczna, to wszystko są rzeczy wykonane przez studentów.
11: No jest to na pewno nasz najlżejszy bolid elektryczny, najszybszy oraz najbardziej wydajny energetycznie. Prace trwały około roku, takie rzeczywiste trwały 7 miesięcy. Przy bolidzie pracowało ponad 100 osób.
0: Dodaje lider zespołu Dawid Dobański. Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
12: Pogoda.
13: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
14: To prawda. Siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać, odpowiadać na pytania. Ach, proszę Państwa, i tak to właśnie się żyje w tej SC-Rock z głupawką od rana. 20 stopni dzisiaj w Olsztynie, 22 w Bydgoszczy i Poznaniu, 23 w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach oraz Krakowie. Podobno w końcu przejaśnienia.
8: Słuchajcie, ja też sobie nawiążę, bo skoro Ania powiedziała nam demon prędkości ze Śląska, pomyślałem sobie, pewnie chodzi o faceta, który nazywa się Andrzej Bargiel, bo w 2018 roku, dokładnie 22 lipca, jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z K2. I chciałem Państwu powiedzieć, że mamy reportaż z tego wydarzenia.
15: Uwaga, buba mi leci!
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: 6 na 9.
18: 6 na 9.
17: Dziekarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SCRO.
8: A jak u Państwa objawia się zaćmienie mózgu, bo
19: ale
8: u nas tak.
19: Poczekaj, co mu leci?
8: Pupa mu leci, no.
19: Leci mu pupa?
8: Tak, tak było. Zjeżdżałaś kiedyś z K2 na nartach?
19: Nie, no w życiu, ale nie wiem, czy by mi leciała pupa akurat.
14: No. Aniu, co u ciebie?
20: A u mnie wszystko dobrze, dziękuję bardzo.
14: Tak to jest. Bardzo się cieszę. Pupa w porządku.
8: Tak jest. Asia, masz rację.

0: Dzisiaj Dzień Mózgu i mówimy o tym, kiedy zdarza wam się zaćmienie mózgu. Ja tu może zdradzę nasze sekrety, że człowiek od czasu do czasu potrafi mieć zaćmę, jeśli chodzi o nazwiska. No i tak jest. My przecież się bardzo dobrze znamy z naszą Anią Kruszyńską i z Michałem Poklękowskim i czasem jest tak, że... A teraz... Raport.
1: powiedziała góralska. Co ma Ziętarski do powiedzenia?
2: Co ma Ziętarski do powiedzenia? Proszę Państwa, no czekamy na Was. Dzisiaj mamy Dzień Mózgu, mamy dzisiaj Dzień Aproksymacji Pi i czekamy, kiedy zdarza Wam się zaćmienie mózgu.
3: Ja mam dwójkę dzieci, syna i córkę. No i czasami trzeba zawołać z jakiegoś powodu jedno z nich. I często mi się zdarza nazwać córkę imieniem syna i odwrotnie. Obrażają się, gniewają strasznie. No ale zdarza się.
2: Słuchajcie, moja babcia autentycznie zawsze była nas trzech. Ja, brat, kuzyn, do tego jeszcze dzieci. Dużo osób się przewijało przez dom i babcia chciała coś powiedzieć. Majwor, Krzysiu, Andrzej, chłopcy.
0: No ale widzisz, ale to żeby pomylić i chłopca i dziewczynkę, to tak jakby moja matka krzyczała do mnie, Maciek!
1: Na przykład. Ale wiecie, że babcie tak robią, no bo Wojtek ma absolutnie rację. Mnie też to zawsze zaskakiwało i bawiło, że ta babcia nie umie zapamiętać, nie wiem, imion czworga wnuków, prawda? Masakra jakaś. Ja mam dwie córy tylko. O rany, ile mi się razy zdarza odwrócić ich imiona, to jest niewiarygodna jednak. No.
2: Najważniejsze, się? Żebyś do żony źle nie powiedział.
1: do żony mówię inaczej, kochanie zawsze, żeby sobie imienia nie przypominać. Drodzy Państwo, zaćmienie mózgu, wiecie, że istnieje taki termin naprawdę? Medyczny termin, często określany jako mgła mózgowa, to jest stan przemijającego otumanienia, problemów z koncentracją i zaburzeń pamięci, a zostało z nami to wszystko po COVID-19. A jak walczyliśmy z COVID-19, pamiętacie?
4: Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem chwała.
5: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
1: Tak się walczyło, takie to były czasy, faktycznie na szczęście słusznie minione.
2: Dobrze, że lasy były zamknięte, to wszystko
1: tak,
2: udało ratować.
1: Ale nie tylko lasy, prawda? Co gramy? Stąsów nowych,
0: tak,
1: gramy teraz na antenie.
0: Gramy Stąsów fantastycznych. You know I'm no good. To mnie.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Kartony.
1: Eski rok. To może przypomnijmy. Mamy dla was przede wszystkim bilety na Rakowiznę w Gdańsku i mamy dla was konkurs pod tytułem Kartony, który polega na tym, że Kondzio puszcza wam dźwięki i z tych dźwięków musicie ułożyć hasło.
2: Tak jest, znamy już dwa dźwięki, które odrębnie, osobno oznaczają coś zupełnie innego, razem tworzą jakieś hasło, które autor sobie wymyślił w głowie, no i mamy propozycję odpowiedzi.
3: Fiu, widzę, że z rana na waszej antenie są kunskie muzycznie, pozdro eskę.
4: Fiu, ależ bezczelnie dobry kawałek, aż mi się kieliszek przedwojennego Tokaju wylał z ręki.
2: Fiu, jesteśmy pod wrażeniem, sprawdzamy. Aha. Dalej.
5: Mogłaś moją być kryzysową narzeczoną. Ha, ja wiem, rebus odgaduje. Lady Punk. Ja z Gdańska, dajcie te bilety, chociaż coś wygram w życiu.
2: To sprawdźmy jeszcze tutaj.
6: Odpowiedź na kartony. Aglet.
2: O, to jest dobra odpowiedź.
7: Ekstra są trupa duży, będę się przy nich taplać w kałuży.
8: Trupa duży dają głos, ale Royal Republic zrobi sztos.
2: Fiu. Jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem. Drodzy Państwo, trzy dźwięki, bo za moment poznamy także dźwięk numer trzy. One tworzą jakieś hasło. Hasło dzisiaj to powiedzenie, polskie powiedzenie.
9: Polskie przysłowie, więc tak naprawdę wystarczy, że Państwo nam zdradzicie to przysłowie.
2: Tak.
9: Nie musicie mówić innych rzeczy, które Was dzisiaj otaczają z rana.
1: Czekajcie, możemy, bo jest dzisiaj dzień mózgu w sumie, więc jakby wszyscy mają zaćmienie. Niemniej jednak czekamy na prawidłowe hasło.
2: Otóż to Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. Czekamy na głosóweczki. Nagrody czekają wszystkie trzy dźwięki.
9: No właśnie, prezentujemy dźwięki.
2: Po kolei, uwaga.
10: Fiu. Ekstra. Turba duży.
11: Nie wiedziałam, że jedzenie może być takie przyjemne.
2: No i teraz wszystko jasne.
10: Fiu. Ekstra. Turba duży.
11: Nie wiedziałam, że jedzenie może być takie przyjemne.
0: Kartony. Eski Rock.

0: Z Wojtkiem jeszcze nam głowy chodzą tak jak tym pieskom na tylnej szybie w samochodzie, jak tak się kiwają, prawda?
1: To prawda, rok 2010, Ozzy Osbourne, Let Me Hear Your Scream. Myślę, że bardzo dawno tego kawałka nie słyszeliśmy, zrobiło nam to ogromną przyjemność. A teraz, proszę Państwa, czas na informacje z kraju świata, Ania Kruszyńska.
2: SK Rock, raport.
3: Zapraszam. Został pobity, bo stanął w obronie zaczepionego pasażera. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o napaść w poznańskim tramwaju.
4: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
3: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Zatrzymani to Polacy. Obaj byli wcześniej notowani, trafili już do policyjnego aresztu, a dziś mają usłyszeć zarzuty.
2: To jest raport.
3: Szkoły próbują obsadzać wolne etaty. Tak jest między innymi w Małopolsce. Najbardziej brakuje nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych, wspomagających i psychologów, mówi Artur Prasek, małopolski wicekurator oświaty.
5: Jest to w tej chwili 1450 etatów. To jest 2% spadek w stosunku do ubiegłego roku, ale w dalszym ciągu jest to liczba, która na pewno dla wielu dyrektorów, szczególnie w dużych miastach, staje się problemem.
6: W każdej placówce i w każdym roku może być inaczej, bo na przykład trzeba obstawić zastępstwo, bo nauczycielka zaszła w ciążę. To się może zdarzyć w jednym roku częściej, w innym mniej.
3: Dodaje Paulina Serednicka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego numer 4 w Krakowie. I jeszcze wyprawka szkolna Dobry Start. Do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli 1 400 000 wniosków na ponad 2 miliony dzieci. Na konta rodziny trafiło ponad 170 milionów złotych, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną, a wnioski można składać do końca listopada.
2: SK Rock Sport.
3: Lech ze sporą zaliczką, a w pojedynku Górnika nie wszystko stracone. Polskie kluby rozegrały pierwsze spotkania w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejosz na wyjeździe 4-1 wygrał z duńskim Ochus. Natomiast Górnik Zabrze 0-1 przegrał z Fenerbahce. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień. W Oklahomie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem awansowała do półfinału swojej koronnej konkurencji Slalomika 1. Półfinały oraz finały odbędą się jutro.
7: Świętarska, Olszewski, Góralski 6 na

0: Kartony.
1: Eskirok. Proszę Państwa, dzisiaj pojawiły się kartony, jak co środę w Eskirok. Dzisiaj rozdajemy podwójne zaproszenie na rokowiznę w Gdańsku. I dosyć niespodziewanie pojawiła się też poprawna odpowiedź i jesteśmy pod pełnym wrażeniem tak naprawdę.
2: Ja Ci powiem, Wojtek, tak. Ty weź się wstrzymaj z tym, że pojawiła się...
3: Dobra, już teraz
4: Ja chciałam powiedzieć, że zanim pojawiła się prawidłowa odpowiedź, to kilka było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe.
2: Tak, i te bardzo ciekawe zrobiły nam taką robotę, że postanowiliśmy Państwu odpowiedzi złe zaprezentować, bo są świetne.
5: Czy w kartonach nie chodziło o przysłowie niebo w gębie? Albo jeszcze, moi drodzy, drugie hasło, przez żołądek do serca.
6: Każdemu ptakowi własne gniazdo miłe, a bardziej powszechna wersja znana, głodnemu chleb na myśli.
7: Wyślij tam psy powiedzeniem w kartonach dzisiejszą, jest jeść jak wróbel albo wróbelek.
8: Witam, czy chodzi o powiedzenie, co za dużo, to niezdrowo?
9: Czyżby to była biesiada albo uczta?
1: Jeśli jak wróbel, to było dobre. Kondziu, a możesz przypomnieć w ogóle dźwięki, do których Państwo próbowali dopasować te swoje odpowiedzi?
2: Lecimy.
10: Fiu. Ekstra. Turba duży.
11: Nie wiedziałam, że jedzenie może być takie przyjemne.
2: No i to jest jedyna, tylko i wyłącznie poprawna odpowiedź, która od razu ciśnie się na usta, prawda? I pan Luka wiedział.
12: Czy hasłem dzisiaj to jest apetyt rośnie w miarę jedzenia?
2: No przecież to oczywiste
4: Wiadomo, przecież to jest oczywiste.
2: Najpierw był apetyt, prawda?
1: No, a turba duży to co?
2: No, a jak rośnie, to jaki jest?
1: Turbo duży.
2: Zaproszenie na rokowiznę jest pana, będziemy się odzywać.
0: Reklama. Porachunki osobiste. Eskirok.
13: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
14: W każdą sobotę o 7:00 Eskirok.
13: W Eskirok.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Eskirok.
13: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
15: Reklama.

0: Queen za nami. Dzisiaj, proszę Państwa, celebrujemy Światowy Dzień Mózgu. Rozmawiamy o tym, kiedy zdarza Wam się mieć zaćmienie mózgu, ale też nie mogłoby zabraknąć w naszym programie wątku od zwierzącego. Jasia w tym jest najlepsza.
1: Słuchajcie, bo ja naprawdę też nie mogłam oderwać wzroku od filmu, który zobaczyłam, bo w jednym z ogrodów botaniczno-zoologicznych w Ohio, w Stanach Zjednoczonych, nagrano niewiarygodny moment. Grupka pingwinów małych, to jest taki gatunek, który występuje u wybrzeży Australii, Tasmanii oraz w Nowej Zelandii. One rzeczywiście takie maluszki są. Była tak zafascynowana suchym liściem tańczącym na wietrze, że ani na chwilę te pingwiny nie odrywały od tego liścia oczu. Liść był tuż za szybą i one obserwowały go z taką uwagą, jakby co najmniej oglądały jakiś super film akcji. Zrobiło to nagranie furorę i trudno się dziwić.
2: Tak jest. Zapytaliśmy u źródła, dlaczego pingwiny to robią tak naprawdę.
3: Na szczęście dla mieszkańców tego miasta cztery pingwiny

0: Moja córcia po wyjściu z Bałtyku w tym roku śpiewała: jestem Sina!
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Szkoda gadać. Słuchajcie, Maryla Rodowicz rozczarowana finałem mundialu i występem Madony. Jeździli autem po jakimś garażu pod sceną. Nie, tak sobie myślę, szkoda w sumie, że nie jeździli w garażu Eski Rock.
3: A propos mundialu, Wojtek Gola. Wojtek Gola ujawnił, dlaczego płacił 20 tysięcy za wynajem mieszkania. Strzelam, bo tyle kosztowało?
4: Wow! To ja też o strzeleniu Gola, żeby nie było. Dominika Sterowska była przerażona na wieść o drugiej ciąży. Staraliśmy się, żeby to się wydarzyło nieco później, nie tak szybko. Czyli doszedł za szybko. Im nowy członek rodziny.
1: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
7: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: We wrześniu trafi do Sejmu w raporcie pakiet zmian w ochronie zdrowia. Jest wyrok dla kierowcy. W Ostrowie Wielkopolskim śmiertelnie potrącił kobietę. Wyjątkowo wysoka frekwencja. Są wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian. Te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Ile wyniosą te limity i co jeszcze znalazło się w pakiecie reformy?
3: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
4: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu.
5: Czyli na początku września będą już poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu.
3: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 4 projekty rozporządzeń ministra zdrowia zostały już skierowane do 10-dniowych konsultacji.
2: To jest raport.
1: 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to wyrok dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił 37-letnią Anitę. Do tragedii doszło w Ostrowie Wielkopolskim. Kierowca był pijany, nie udzielił pomocy kobiecie i zbiegł z miejsca wypadku.
6: Wskutek niezachowania szczególnej ostrożności, oczywiście wskutek znajdowania się pod wpływem alkoholu, oskarżony przemieścił się z jezdni na drogę pieszo-rowerową, którą poruszała się pani pokrzywdzona wraz ze swoim partnerem. Uderzył pan pojazdem panią pokrzywdzoną.
1: Mówi sędzia Adrian Dąbrowski z Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. Wyrok jest nieprawomocny. Są już pierwsze wyniki tegorocznej rekrutacji na uczelnie wyższe. W tym roku uczelnie odnotowały wyjątkowo wysoką frekwencję, a wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się psychologia, kierunek lekarski czy prawo. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
7: Popularność tych kierunków widać choćby na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w tym roku najchętniej wybierano kierunek lekarski.
8: Gdzie mieliśmy blisko 33 osoby na jedno miejsce.
7: Mówi Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei na Uniwersytecie Gdańskim popularne były
8: kryminologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia,
7: informuje Urszula Patocka-Sigłowy, prorektor uczelni. Na uczelniach ścisłych obok cyberbezpieczeństwa najchętniej wybierano
9: mechanika i projektowanie maszyn i zarządzanie,
7: dodaje Krzysztof Szymański, rzecznik prasowy Politechniki Warszawskiej. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało także większe niż rok temu zainteresowanie studiami. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą 6-latków.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To będzie program, który wydłuży żywotność różnych rzeczy, zapowiadają władze Gdańska. Miasto planuje stworzenie aplikacji mobilnej, dzięki której mieszkańcy łatwo naprawią uszkodzone przedmioty, czy przekażą komuś te, których już nie potrzebują.
10: Na pewno każdemu z nas zdarzyło się wyrzucić coś, co teoretycznie dało się jeszcze naprawić. Jakieś krzesło z obluzowaną nogą, toster, który przestał grzać, radio, które już nie gra. Dlatego jako miasto Gdańsk ogłosiliśmy właśnie przetarg na zaprojektowanie i budowę aplikacji mobilnej. To będzie aplikacja, która połączy, skojarzy mieszkańców z lokalnymi rzemieślnikami, takimi jak szewcy, stolarze, elektronicy.
1: Mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu. Projekt zakłada również bezpłatną usługę kurierską, która ułatwi przekazywanie rzeczy do ponownego użycia oraz wysyłkę przedmiotów do naprawy do wybranego rzemieślnika bez konieczności osobistego spotkania czy dojazdu na drugi koniec miasta.
0: Pogoda.
11: Właśnie poza anteną sobie rozmawialiśmy, że z jednej strony to fascynujące, z drugiej przerażające, jak dużo mamy aplikacji do różnych rzeczy.
12: No to jest trochę przerażające, bo ja czasami mam tak, że myślę, nie, usunę, a nie, może jednak kiedyś się przyda.
11: Mhm. I taka na przykład aplikacja pogodowa podpowiada nam, że dzisiaj możliwe opady deszczu i jutro też, ale z drugiej strony inna aplikacja podpowiada, że są możliwe, ale tylko na północnym zachodzie naszego kraju. W pozostałej części już powinny nam towarzyszyć przejaśnienia, a na termometrach, jak to na lipiec, przystało 23 stopnie w kulminacyjnej części dnia.
12: A wiecie co? A jutro w Edynburgu, gdzie będą, będzie słońce i będzie 24.
13: Nienawidzimy cię. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
11: Ale w piątek w Edynburgu 19 i pochmurno.
12: Dobra, cicho, jadę przytulać dziecko przede wszystkim.
11: A w niedzielę
12: mogę tam mieć zaćmę mózgu.
15: No bo tam chmura burzowa jedzie.
12: To w niedzielę to ja już tu będę.
15: Co w raportach, Hanno?
1: No może teraz się uda. Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire.

0: A my mamy Dzień Mózgu i pytamy, kiedy zdarza wam się zaćmienie mózgu. Mam wspaniałą wiadomość od Roberta, który napisał tak: a mnie to by się przydała apka, która nie tylko powie, jak dojechać, ale przede wszystkim, po co tam przyjechałem.
1: O, to też często się zdarza. W ogóle na drodze czasami mam tak. Wczoraj jadę w jakieś konkretne miejsce i w połowie drogi mówię: kurde, dzisiaj jedziemy zupełnie gdzie indziej, musimy zawrócić, co ja tutaj robię?
0: Autopilot.
2: Dokładnie, na pierwszym rondzie skręć w lewo, tak, tego typu klimaty, kiedy nie wiemy, gdzie jechać i ta nawigacja czasami ratuje życie, ale nie zawsze, żeby nie było żadnej wątpliwości.
0: Ale nie ratuje życia wtedy, kiedy mówi: kieruj się na północny zachód,
2: tak,
0: się,
2: bo to nic
0: super,
2: nie mówi,
0: czyli
2: nie?
0: Gdzie?
2: Jeszcze w garażu podziemnym.
1: Dokładnie tak. Proszę państwa, a co wam sprawia sytuację, że nagle mówicie: kurde, nie wiem, co się dzieje, zaćmienie mózgu?
2: Skoro mówiliśmy o samochodach, to może autopilot na dzień dobry?
3: Dzień dobry. Tak w temacie dnia. Kiedy mam zaćmienie mózgu? Najczęściej to jak wracam po dyżurze w pracy. No, nieważne, czy to jest 24, 48, czy 36. Często gęsto po prostu jadę na tak zwanym autopilocie, czyli czasami mam gdzieś po drodze zajechać do jakiegoś sklepu, łapię się na tym, że pojechałem jednak tą trasą, którą zwykle, bo autopilot zadziałał.
1: Był taki moment, że rozmawialiśmy też o imionach, o nazwiskach, że zdarza się zapomnieć, zdarza się pomylić.
4: Dzień dobry. Tak w temacie dnia, nie wiem, czy można było to nazwać zaćmieniem mózgu, ale pewnie każdy tak miał, kto pamięta. No może oprócz Kondzia, bo on to już raczej tego nie pamięta. Takie akcje były za młodu, gdy poszło się do kolegi, do Roberta, dzwoni do mamy i pyta: jak gruby miał na imię? Kiedyś tak było.
5: Ty, jak gruby ma na imię?
6: Wojtek.
5: Jest Wojtek?
7: Gruby, koledzy do ciebie.
8: Ocenię państwa komentarze i uwagi.
9: Nagraj się na Messengera Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Co oznacza, że Kondziu już nie pamięta? Kondziu bardzo dobrze pamięta te czasy. Kondziu chodził po grubego nieraz, tylko nie mogliśmy wtedy powiedzieć gruby, mówiliśmy inaczej.
0: No właśnie, to Wojtek raczej nie pamięta takich rzeczy. Bear McCreary teraz, / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary, Cool Kids, proszę bardzo.
2: No, wszystko z pamięci, zobacz, wszystkie imiona pamiętam.
0: No, jak...
2: I ten gruby, a...

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: I think I'm paranoid, czyli dokładnie to, co nas dotyczy już codziennie, mniej więcej o tej porze. Dzisiaj mamy Dzień Mózgu i pytamy, kiedy zdarza się wam zaćmienie mózgu.
1: Dzień czego? A to nie wiem.
2: Wszystkiego dobrego, pięknego dnia życzymy. Kto jeszcze?
3: Stary, mi zaćmienie mózgu zawsze się zdarza w momencie, kiedy przekraczam drzwi mojej pracy.
4: Stary, nam też normalnie. Wchodzimy i odcina od razu myślenie.
2: Nie, żeby było tak, że wychodzimy i wraca.
4: To prawda.
5: Jak byłem młody, to na widok ładnej dziewczyny, młodej, ładnej dziewczyny, odcinało mi mózg, ale za to budził się inny element mojego ciała. Teraz już nie jestem taki młody, ale sytuacja jest dokładnie taka sama.
0: Czyli to się nie zmienia.
4: Ja to nawet nie wstaję, stąd też dobrze widać.
6: 6 na 9 w SC Rock.

0: Środa, środa, to jest dzień po pierwsze mózgu, po drugie dzień człowieka z metalu. On pojawi się tutaj dzisiaj wieczorem, o czym zaraz usłyszycie, a później, jak to zwykle bywa w połówce godziny, Ania Kruszyńska.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry,
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majuszki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszamy. Na początek Kraków i groźny pożar na Woli Duchackiej. W nocy w czteropiętrowym budynku przy ulicy Trybuny Ludów zapaliła się komórka lokatorska. Z pomieszczeń ewakuowano nieprzytomnego mężczyznę. Relacjonuje Maciej Podymkiewicz z Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie.
8: Na miejsce skierowano 5 samochodów oraz 20 strażaków. Pracujący na miejscu strażacy ewakuowali z pomieszczeń piwnicy mężczyznę, który był bez oznak krążenia oraz był również poparzony. Przekazano go zespołowi ratownictwa medycznego, który podjął skuteczną reanimację. Mężczyznę przewieziono do szpitala.
7: Pożar udało się ugasić.
6: To jest raport.
7: Uwaga na podrabiane złoto, ostrzega Mennica Polska. Na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki. Podróbki potrafią do złudzenia przypominać oryginały, dlatego przed zakupem warto zachować szczególną ostrożność. Jak najczęściej podrabiane jest złoto?
9: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki, czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
7: Mówi Marta Wassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające jego autentyczność.
6: SK Rock Sport.
7: Nie udało się przed tygodniem, teraz nic nie stoi na przeszkodzie. W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra w MLS z Interem Miami, którego zawodnikiem jest Leo Messi. Argentyńczyka, który dopiero co grał na Mundialu, zabraknie jednak w tym meczu. Początek spotkania o 1:30 w nocy czasu polskiego. Brazylia z Mundialem pożegnała się dość szybko, bo już na etapie 1/8 finału. Jej piłkarze mogli więc wcześniej udać się na wakacje. Vinicius na przykład wykorzystał urlop na poprawienie swojego wyglądu. Napastnik Realu przeszedł zabieg poprawy podbródka, a jego pierwsze zdjęcia po nim wywołały w sieci spore poruszenie wśród kibiców.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: O czym my to? O mózgu dzisiaj i o zaćmieniu
1: tak,
0: w mózgu.
1: Wiesz co, ja też taki quiz sobie na Dzień Mózgu jakby odpaliłem i próbuję go rozwiązać. Mamy nadzieję, że nie dostajesz, tutaj kropki, gorączki na samą myśl o nowym tygodniu. Jakiej gorączki nie dostajesz? Żółtej, czarnej czy białej?
2: Wysokiej.
1: O, bardzo dobrze, masz dzwoneczek, proszę. O tym z Państwem dzisiaj rozmawiamy. Mhm. O zaćmieniu mózgu i nie tylko. No i proszę.
3: Mózgu, a co będziemy robić dziś w nocy? Dokładnie to samo, co robimy każdej pinki. Opanowywać świat. To pinki jest ki mózg. To pinki jest ki mózg. Niski to geniusz, wysoki. No cóż, głupiutki jest jak but. I ma sojusz od lat. Jak zdobyć cały świat. Świat, świat, świat, świat, świat, świat, świat. A pozdrawiam wszystkich tych, co mają dzisiaj dyspensę od święta.
1: Ale to jest niewiarygodne. Chłop jest lepszy od oryginału.
4: Puszczku, co będziemy robić dziś w nocy?
5: Dokładnie to samo, co robimy każdej pinki. Opanowywać świat.
2: Dobre. Ale widzicie, jak można mieć dobre nastawienie z samego rana?
0: No, proszę bardzo. Czy to się udaje?
1: Drodzy Państwo, wyjdźmy jeszcze na szybko na miasto z naszym nowym człowiekiem na pokładzie.
0: Z Ewą.
1: Ewa przepytywała.
6: Kiedy zdarza ci się mieć zaćmienie mózgu?
7: Kiedy gotuję i mam coś zrobić zgodnie z przepisem.
6: Okej, czyli nie lubisz gotować?
7: Lubię gotować, ale potem odcedzę rosół niechcący.
8: Może panu zrobić kanapki albo smażyć jajka?
9: Cycki se usmaż.
10: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
11: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
12: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
13: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
12: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
13: Reklama.

No witam, ja niestety często tak mam, że tam rozmawiamy z żoną, o czymś rozmawiamy, jakiś temat, na chwilę ktoś coś nas oderwie i za chwilę tak, a o czym my gadaliśmy? Nie pamiętam.

0: Z DZO trudno, żeby uciekło coś, czego nie ma.
1: Otóż to właśnie. No i państwo macie podobnie.
2: A co do autopilotów, to tak, czasem tak mam faktycznie, że gdzieś mam jechać, ale jadę odruchowo inną trasą, która jest moją stałą trasą na przykład do domu. No i nie jest tam problem, bo no, jestem taksówkarzem i nie zawsze klienci chcą jechać do mnie do domu. Tylko tam, gdzie zamówili.
1: Ciekawe, bez sensu.
0: Co żona na to? Wyobrażasz sobie, jak tak pan przywozi codziennie jakiegoś innego pasażera do siebie do domu?
3: No tak. To ale zależy, kogo przywozi.
1: Otóż to, no i pan ma problemy z klientami, to może brać tylko tych w krawatach, jak wiadomo, ci są mniej, prawda? Awanturujący się. No to jeszcze wyjdźmy na szybko na miasto.
4: Kiedy zdarza ci się mieć zaćmienie mózgu?
5: Czasem na imprezie, około drugiej.
4: Dlaczego?
5: Bo już alkohol wtedy do głowy uderza.
6: Ja piję, bo lubię, a nie bo muszę. Ja lubię pić, jak będę chciał pić, to będę chlał. Jak nie będę chciał pić, to nie będę chlał. I koniec. 6 na 9.

0: Nie żebyśmy poganiali, ale samolot czeka.
1: Ja się tak czuję właśnie teraz, słuchajcie.
0: Odstaw kieliszek.
1: Cześć, widzimy się w poniedziałek.
2: Co?
0: No?
1: No?
0: No?
2: Super.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
3: Kawałki mojego życia.

0: 21 w SC Rock.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: Dziś mają usłyszeć zarzuty. Chodzi o dwóch podejrzanych o napaść w poznańskim tramwaju. Rosną ceny na stacjach paliw. Rząd rozważa przywrócenie pakietu CPN. Zginęło 77 osób. Dziś 15. rocznica masakry na wyspie Utoja.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. 8 kibiców Górnika Zabrze zatrzymanych w Turcji. Od tego zaczynamy raport. To przy okazji meczu ich klubu z Fenerbahçe w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starć na trybunach stadionu w Stambule. W tej chwili, jak ustalił nasz dziennikarz, trwają czynności tureckich służb z zatrzymanymi, w których bierze udział także polski konsul.
1: To jest raport.
0: Dziś mają usłyszeć zarzuty uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenie na tle narodowościowym. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o napaść w poznańskim tramwaju. Obaj byli wcześniej notowani. Pobity został 67-latek, który zareagował na słowne zaczepianie pasażera z Ukrainy.
2: Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta, będąca świadkiem całej sytuacji. Mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę.
0: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Śledczy nadal ustalają tożsamość pokrzywdzonego mężczyzny i apelują o jego kontakt z policją. Rząd rozważa przywrócenie pakietu ceny paliwa niżej. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia Adam Szłapka. Ceny paliw wciąż idą w górę i jak wskazują analitycy, w najbliższym czasie nie będą spadać. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jak teraz wyglądają te ceny i co oznacza krytyczna sytuacja?
3: Ponad 7 zł za benzynę 95 i ponad 7,20 zł za diesla. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sytuacja na rynku paliw jest stale monitorowana.
4: Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
3: Szłapka nie wskazał jednak, co oznacza ta krytyczna sytuacja. Rząd zwleka z decyzją przez wysokie koszty programu CPN.
4: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie.
3: Szłapka tłumaczy, że dla rządu kluczowe jest zapewnienie nieprzerwanej dostępności paliwa.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zginęło 77 osób, a co najmniej 110 zostało rannych. Dziś 15. rocznica masakry na wyspie Utoja. Odpowiedzialny za to Anders Breivik wcześniej dokonał zamachu bombowego w dzielnicy rządowej w Oslo. Skrajnie prawicowy terrorysta podłożył ładunek wybuchowy. W eksplozji zginęło 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Później celem na wyspie stali się uczestnicy letniego obozu młodzieżowej centrolewicowej organizacji. Breivik swoje działania tłumaczył nacjonalizmem, rasizmem i islamofobią. W trakcie procesu wielokrotnie prowokował, wygłaszając swój manifest. Nie uznaję norweskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ swój mandat otrzymaliście od partii popierających wielokulturowość. Anders Breivik został skazany na 21 lat więzienia.
5: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie małe, na zachodzie przelotne opady deszczu, po południu głównie na północy lokalnie burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 23 stopni, chłodniej miejscami na północnym zachodzie, północy i w rejonach podgórskich, tam od 17 do 19 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 1001 hektopaskali.

0: słuchacie Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: jak jedwa.
1: Holandii morskie owoce, rodzynki, krewetki, mandarynki, węgierski puchar, duży w polewie czekoladowej, w nim orzechy mrożone. Człowiek jeszcze chwilę wcześniej stał w kolejce po cztery parówki i po kawał jakiejś słoniny, a potem marzył o tym, żeby serwować swojej damie takie właśnie piękne, smaczne rzeczy. Piosenka sprzed lat. Młodzi nie zrozumieją. 17 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Teraz zespół, który jutro pojawi się na koncercie w Progresji. Słuchajcie.

0: zanim pójdę. Zdaje się, że ta płyta ukazała się teraz na winylu. Mają już ją Państwo? Happy Set. Piękna i już długa historia tego zespołu. I oby jeszcze trochę trwała. Znaczy, jak najdłużej oczywiście życzę chłopakom. Okej, a teraz historia, która już się niestety zakończyła.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 20 lipca 2025 roku Kelly Osbourne wrzuciła na Insta Stories filmik, na którym było widać jej tatę, czyli Uziego, podczas śniadania. Towarzyszyła mu ona, no i dwuletni wnuk Sydney. Muzyk przeglądał prasę, pewnie sprawdzał, co tam pisali o jego koncercie w Birmingham, no i słuchał sobie też muzyki. W pewnym momencie Kelly poprosiła tatę, by ten powiedział dzień dobry.
2: Dada. Say good morning.
3: Good morning.
0: A dwa dni później powiedział wszystkim do widzenia, albo lepiej żegnajcie. Dziś mija rok od jego śmierci.

0: Klein i Aerosmith Westerok. Pani Aro, czy dziś będzie do zgarnięcia najnowszy krążek zespół Deep Purple Splatz? Będzie, ale jeszcze nie przed 10:00. Jeszcze proszę Państwa o odrobinę cierpliwości. Cóż przed nami wydarzy się jeszcze w tej godzinie? Będziemy wspominać pewnego dżentelmena, którego już też nie ma na świecie, tak jak z jego, który miałby dzisiaj urodziny. Z nieoczywistego, choć bardzo popularnego przed laty, szczególnie na przełomie lat 70. i 80. zespół. Ale do tego dojdziemy. Najpierw za moment zagrają Kult.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.
9: SK Rock. Radar.
10: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Niko Beck ogłosił premierę swojego nowego albumu studyjnego Everything Under the Sun, który ukaże się 30 października. Jak czytamy, nowy album to kwintesencja brzmienia Niko Beck, połączenie potężnych stadionowych hymnów, mocnych gitarowych riffów, wielkich melodii i bardziej osobistych, refleksyjnych momentów. A więcej o mocnym singlu Rattle the Cage przeczytacie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
11: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
12: This is Robert Trujillo from Metallica.
13: This is Bono here. Stay tuned.

do Ani. Piosenka, którą Kazik może cały czas śpiewać tej samej Ani. I to jest w tej historii najpiękniejsze. A teraz będzie Richard Davis, zwany po prostu Rickiem. Rickiem Davisem, który miałby dzisiaj urodziny. 82. Angielski muzyk, znany przede wszystkim jako klawiszowiec na początku przynajmniej rockowego zespołu Supertramp. Na początku, bo pierwotnie tym głównym wokalistą był Roger Hodgson, z którym tworzył te wszystkie najpiękniejsze kompozycje grupy Supertramp do roku 83, gdy Roger zespołu odchodził. A gdy odszedł, pozostał jedynym wokalistą, jedynym głosem tego zespołu. No ale niestety już urodzin nie obchodzi, bo umierał niespełna rok temu. Breakfast in America. Supertramp.

0: Państwo wiedzą, że ten zespół jeszcze istnieje, choć oczywiście do czasów popularności, która osiągnęła absolutny zenit przy okazji wydania albumu Packet Full of Kryptonite, już nawiązywać nie mogą. W składzie wciąż trzech oryginalnych gości, którzy zespół zakładali, czyli Chris Barron, Eric Sherkman i Aaron Comes, plus nowy basista, który w zespole jest od kilku lat, ale jego nazwiska akurat nie pamiętam. Spin Doctors i Two Princes na chwilę przed 10. To teraz będzie raport.
1: Sponsorem programu

0: Erste Bank Polska.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Sygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
4: Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter. Awantura w amerykańskim Senacie. Były krzyki i protesty przeciwników wojny w Iranie. Wspierają pracę lekarzy i pielęgniarek. Roboty opiekują się pacjentami ze Szczecina.
5: SK Rock. Raport.
4: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rozpętali bójkę z tureckimi policjantami. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule. Do zamieszek doszło na stadionie Fenerbahçe, drużyny, z którą wczoraj Górnik rywalizował w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Z informacji przekazanych nam przez Komendę Główną Policji wiemy o 8 zatrzymanych. Są aktualnie przesłuchiwani. W tych działaniach bierze udział polski konsul. Według tureckich dziennikarzy kibice Górnika, których do Stambułu pojechało około 700, najpierw weszli w utarczki słowne z kibicami Fenerbahçe, a potem próbowali wspinać się na ogrodzenie, które oddzielało trybuny. Nie pomogły apele miejscowych służb o zachowanie spokoju. Ostatecznie na stadion wkroczyła policja i doszło do bijatyki.
4: Przypomnijmy, mecz Fenerbahçe-Górnik zakończył się wygraną drużyny ze Stambułu 1-0. Rewanż za tydzień w Zabrzu. Mecz odbędzie się bez udziału kibiców gości w związku z karą nałożoną na tureckich kibiców przez UEFA.
5: To jest raport.
4: Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. To była 11 noc z rzędu amerykańskich ataków na cele w Iranie. Uderzenia trwały niemal półtorej godziny. Według relacji w Teheranie uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej. Ten temat znów mocno wrócił w Waszyngtonie. Krzyki senatorów i protesty przeciwników wojny w Iranie. Tak wyglądało wystąpienie szefa Pentagonu Pita Hexeta w amerykańskim Senacie. Sekretarz wojny USA ubiegał się o przyznanie dodatkowego finansowania, w tym środków na wojnę z Iranem. Chodzi o 68 miliardów dolarów. Hexet przekonywał, że dodatkowe środki są pilne i konieczne. Część senatorów ostro krytykowała działania szefa Pentagonu i administrację Donalda Trumpa.
6: Nie macie strategii, długofalowego planu, by wygrać tę wojnę. Wygrajcie tę wojnę. Mężczyźni i kobiety potrzebują przywództwa. Kiedy okażesz przywództwo? Dlaczego to ty go trochę nie okażesz i nie wystąpisz przeciwko swoim kolegom demokratom, którzy nie finansują żołnierzy, grają w partyjną politykę, a wy nie dajecie nam pieniędzy? Sekretarze Hexet, to nie kwestia pieniędzy, a przywództwa.
4: Mówili senator demokratów Gary Peters i szef Pentagonu. Hexet przekazał, że USA wydały dotychczas na wojnę w Iranie prawie 38 miliardów dolarów, choć zdaniem niektórych ekspertów ta kwota może być zdecydowanie wyższa.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Nie zastępują lekarzy ani pielęgniarek, ale wspierają ich pracę. Roboty opiekują się pacjentami ze Szczecina. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala na Pomorzanach.
7: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
4: Mówił Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala na Pomorzanach, a zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: SK Rock Biznes.
4: Zarzuty UOKiK dla Autocentrum AAA Auto. Chodzi o sprzedaż samochodów na kredyt. Spółka miała ją uzależniać od zakupu przez klienta usług dodatkowych. W efekcie kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Ale to nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK.
8: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS. Kupujący nie byli również informowani, że po upływie czasu określonego w umowie płatna usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres.
4: Sprzedawcy grozi kara do 10% obrotu, ale to nie jedyne problemy firmy AAA. UOKiK prawie 3 lata temu stwierdził, że spółka wprowadzała klientów w błąd co do ceny samochodów. Ta sprawa jest rozstrzygana w sądzie. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,79 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,66 zł, a funta 5,07 zł.
1: Pogoda.
4: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzenie na południowym wschodzie. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północy Polski także burze. Maksymalnie 19 stopni na północy i w rejonach podgórskich, w centrum około 22 stopni, do 23 kresek na krańcach południowo-wschodnich i lokalnie na zachodzie. Chłodniej na Podhalu, tam około 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i miejscami porywisty.

0: Był czas, kiedy zespół Iggy Pan grał 400 koncertów rocznie. Tak, to oznaczało, że czasem zdarzały się i dwa dziennie, a nawet były takie dni, kiedy grali 3 razy w ciągu jednego dnia. No teraz tej energii już w tym wieku, w którym są panowie, nie starczy na tyle, ale i tak sporo grają, bo ten zestaw, który kiedyś pamiętam widziałem, planów na rok 2026 w ich przypadku, był równie obfity, znaczy mocno obfity, bo naliczyłem tych koncertów na pewno ponad 40, przynajmniej tych, które grali, które były otwarte dla publiczności, bo takie zespoły jak Lady Punk zdarzają się także na imprezach tak zwanych zamkniętych. Ale to już opowieść na inną okazję. Zamki na piasku za nami, a teraz będzie nowa piosenka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ma tytuł Evolution, a zagrają dla Państwa Nothing But Thieves.

0: taki rachunek za prąd podzielić na pół dzisiaj, to jest spora oszczędność. Panie Piotrze, proszę nagrać nową wersję i potem wysłać ją do rządu, żeby coś tam pomyśleli w tej sprawie. Na pół zespół Koma.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ciekawe, ile prądu zmarnowano na nakręcenie filmu Imagine. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, taki awangardowy film muzyczny, 70 minut w sumie, wyreżyserowany i wyprodukowany wspólnie przez, a jakże, Yoko Ono i Johna Lennona. Taki unikatowy, filmowy kolaż snu i rzeczywistości, który miał być ilustracją wizualną dla utworów z albumu Imagine Lennona oraz krążka Fly Yoko Ono. Film, który nie ma klasycznej linii fabularnej, bo każda sekwencja działa jako osobne, poetyckie, takie nieco surrealistyczne dzieło przypisane do konkretnej piosenki. Ale za to na ekranie plejada gwiazd, oczywiście jest George Harrison, ale są też Andy Warhol czy Fred Astaire. 22 lipca roku 71 rozpoczęto pracę nad tym, jak mówiono, najbardziej kosztownym domowym wideo. 55 lat temu padł pierwszy klaps w scenie, która potem miała otwierać cały film. A potem także była wykorzystana jako wstęp do teledysku do piosenki Imagine. To ujęcie pary, która spaceruje we mgle do drzwi domu, nad którym umieszczono napis This is not here.

0: 33 lata od wydania debiutu zespołu Hey i tej piosenki teksańskiej. Piosenki bardzo ponoć popularne wśród początkujących gitarzystów, którzy bardzo często ćwiczą ją zaraz na początku swojej kariery spotkania z tym instrumentem, bo ma ponoć bardzo prostą strukturę akordów. Mówię ponoć, bo jedynym instrumentem, na którym mniej więcej udało mi się grać przed laty, była perkusja. Z gitarą nigdy nie było mi jakoś po drodze.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo nie lubię takich sytuacji, że spotykasz człowieka na ulicy, który mówi: cześć Ziętara, co u ciebie? Jak się masz? Dobrze, że cię widzę. I sobie się, ja pierniczę, kim ty jesteś.
3: Nie prowadzisz tę rozmowę, aż w końcu padnie jakieś imię czy cokolwiek naprowadzającego.
4: Ale mojej żonie często zwracam uwagę: słuchaj, nie wiem jak on ma na imię, więc jak się będziecie witali, to od razu się przedstaw. I wtedy on też odpowiada, nie?
5: Stary, mi zaćmienie mózgu zawsze się zdarza w momencie, kiedy przekraczam drzwi mojej pracy.
4: Stary, nam też normalnie. Wchodzimy odcina od razu myślenie.
3: Nie, żeby było tak, że wychodzimy i wracam.
4: To prawda.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Hi, this is Daniel.
8: And I'm Chad, we're from Nickelback.
9: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
10: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Black Dog, zespołu Led Zeppelin. Robert Plant został ostatnio po raz kolejny zapytany, czy jest szansa na to, by żyjący członkowie tego zespołu znów pojawili się razem na scenie. Odpowiedział, a zresztą nie będę Państwu mówił, proszę spojrzeć na skrock.pl. Jest o tym artykuł. A teraz zapytam, czy pamiętają Państwo taki muzyczny projekt o nazwie Extreme? To był zespół, który miał dość duży sukces na przełomie lat 80. i 90. głównie za sprawą akustycznej ballady, która zaraz pojawi się na antenie. W 86 roku do kapeli dołączył Pat Badger, który stał się od razu filarem sekcji rytmicznej, ale też ma dobry głos, szeroką skalę. No i to pozwalało wspierać wokalnie lidera grupy Gregorio Cherona. Pan Pat Badger ma dzisiaj ostatnie urodziny z piątką z przodu.

0: to też jedna z legend dawnych czasów. Nie tak dawnych jak wspomniany w tej godzinie Led Zeppelin, ale The Cult to historia, która tak naprawdę rozkręcała się na dobre w latach 80. Choć jak Państwo niedawno byli na koncertach, bo grali i w Warszawie, i w Poznaniu, to mieli pewnie okazję przekonać się, że są w gazie mimo upływającego czasu. She Sells Sanctuary. 11 i raport Eski Rock przed nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
1: Melina. Erste Rock.
3: Dorota Szelongowska.
4: Chodziłam do szkoły na piechotę, 6 km na bosaka, bo tak postanawiałam, oraz w różnych dziwnych strojach, które sobie wynajdywałam, nie wiem, w stroju chirurga amerykańskiego, rozumiesz? Próbowałam być tak strasznie alternatywna, że jak sobie teraz myślę, to Boże, miej mnie w swojej opiece i niech moja córka się we mnie jednak, wiesz...
5: Karma wraca.
4: Nie, Meller, mam nadzieję, że nie. Jezus, ile tutaj będzie dygresji, Meller. To jest
5: dobrało
4: ja i ty. Na razie sobie podciągnę tego, nie zrobię sobie cycków. To jest dokładnie to samo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.

0: jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Kobiety były wykorzystywane seksualnie i nagrywane. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Mykhajło Drapaty i nowym dowódcą ukraińskiej armii. Za chwilę relacja korespondenta. Przełom w medycynie i ogromny sukces kieleckich lekarzy. Zastosowali nowy system stengraftu.
3: SK Rock. Raport.
2: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w Wielkopolsce w sprawie prawdopodobnie jednego z najbardziej wstrząsających międzynarodowych procederów seksualnych ostatnich lat. Chodzi o sprawę, która, jak informuje wielkopolska policja, wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Zatrzymani to mieszkańcy Wielkopolski, 45-latek z powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu.
4: Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne, polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
2: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wykorzystywanie kobiet miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Policjanci zajęli się sprawą po informacji przekazanej przez służby z Niemiec. Ze względu na dobro pokrzywdzonych, policja i prokuratura nie udzielają szczegółowych informacji.
3: To jest raport.
2: Wielkie pożary w Rosji po ukraińskich atakach. Drony uderzyły w dwa centra logistyczne rosyjskiej firmy, największej platformy sprzedażowej w kraju. Rannych zostało kilka osób. To kolejny taki atak Ukraińców. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski na krajowym podwórku gasi kolejne polityczne pożary. Kolejną dymisją. Stanowisko stracił bowiem dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski. Z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
5: Naczelnym dowódcą ukraińskiego wojska zostanie Mykhajło Drapaty, odpowiadający w armii za siły lądowe. Drapaty zastąpi na stanowisku Oleksandra Syrskiego. W ciągu ostatniego czasu Syrski był traktowany przez Ukraińców jako kontra Mykhajłowi Fedorowu, byłemu ministrowi obrony. Dymisja Fedorowa wywołała falę demonstracji w całym kraju, a sam były minister uznał, że miał konflikt z Oleksandrem Syrskim. Protestująca ulica pozytywnie przyjęła informację o dymisji Oleksandra Syrskiego. A co do nowego szefa wojska, to Wołodymyr Zełenski poinformował, że planuje z Mykhajłem Drapatym wprowadzić zmiany w strukturze sztabu generalnego. Kijów, Ołych Biłecki.
2: Wracamy do kraju. Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś będą dziś rozmawiać z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane trudną sytuacją na rynku zbóż oraz ograniczeniem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Rolnicy chcą też systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa położone w województwach przygranicznych. Spotkanie odbędzie się około 18 w jednym z gospodarstw rolnych w Suchej Woli na Podkarpaciu.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Przełom w medycynie i ogromny sukces kieleckich lekarzy. Specjaliści ze szpitala na Kieleckim Czarnowie wykonali pionierski zabieg jako pierwsi w całej Europie. Lekarze wszczepili unikalny stent graft z ruchomymi rękawkami, które dostosowują się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk, kierownik oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
6: Wyjątkowość operacji polega na pierwszym w Europie wszczepieniu systemu, zmodyfikowanego systemu zaopatrzenia tętniaka piersiowo brzusznego. Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja, mamy nadzieję, że zmniejszy częstość zakrzepic tętnic nerkowych.
2: A w Kielcach zaplanowane są już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody.
1: Pogoda.
2: Dziś rozpogodzenia na południowym wschodzie, miejscami przelotne opady deszczu, a na północy burze. 19 stopni w Poznaniu, Olsztynie i Gdańsku, 20 w Bydgoszczy, 21 kresek na termometrach w Łodzi, Kielcach, Lublinie i we Wrocławiu, a 22 stopnie w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Opolu. Najchłodniej dziś w Zakopanem, tam 17 stopni. Ciśnienie w południe 1001 hektopaskali i będzie spadać.

0: Boskie Buenos, zespół Mana. No dobrze, czas na propozycję związaną ze zgarnięciem płyty, którą dla Państwa mam w tym tygodniu. Splat, tak nazywa się najnowszy krążek zespołu Deep Purple. Zapytam może o gitarzystów, jacy przewinęli się przez skład tego zespołu, bo przez te wiele lat historii nie było jednego, tylko było ich kilku. Im więcej Państwo wymienią, tym większa będzie szansa na to, by zgarnąć najnowszy krążek zespołu Deep Purple, na którym gra już zresztą nowy gitarzysta, ten główny, ten nazwijmy to prowadzący. No to proszę poszperać w swojej własnej głowie, a jak ktoś nie ma tej informacji w głowie, to w internecie i dać mi znać mailem na jaromaopa.sk.rok.pl albo drogą messengerową, wysyłając wiadomość lub głosówkę na profil Eski Rock. Proszę wymienić jak najwięcej się da tych głównych gitarzystów, którzy przewinęli się w ciągu wielu lat historii przez grupę Deep Purple. Okej, a teraz pojawi się Dexter Holland.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ale nie będzie to piosenka The Offspring, tylko piosenka Billa Morrisona, czyli człowieka, który gra na gitarze u Billego Idola. Numer o tytule Never Gonna Change ma się pojawić na nowej płycie Morrisona o tytule Hollow. Jego premiera zdaje się na początku sierpnia.

0: Try Not To Love You, zespół Nickelback w SC Rock. No dobrze, czy Państwo już odpowiadają na pytanie, które zadałem? A, odpowiadają, dobrze. Do tematu jeszcze zdążymy wrócić i płytę podarujemy Państwu za kilka minut. Teraz będziemy w sądzie.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A w zasadzie będziemy wspominać, jak w sądzie byli Mick Jagger, Brian Jones i Bill Wyman z The Rolling Stones. Rzecz działa się w roku 65, dokładnie 22 lipca, więc 61 lat temu. Sąd uznał ich za winnych obraźliwego zachowania na stacji benzynowej Romford Road. Jakie to miało być obraźliwe zachowanie? Otóż cała trójka miała oddać mocz pod ścianę po tym, jak pracownik stacji paliw odmówił im skorzystania z wiadomych urządzeń. To sikanie kosztowało każdego z nich po 5 funtów. Ktoś powie, że mało 5 funtów, ale wtedy pensja w Wielkiej Brytanii w roku 65 wynosiła przeciętnie 15 funtów tygodniowo, więc można powiedzieć, że była to przeciętna dwudniowa pensja. To ile by to teraz było? Z 500? No to nie byłoby znowu tak mało. She would never say where she came from. Chociaż pewnie dla nich wiele też nie było.

0: Alexander, zespół Myslowic. To co, rozwiążemy sobie konkurs związany z gitarzystami zespołu Deep Purple. Najpierw pan Łukasz.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Cześć.
1: W temacie gitarzystów Deep Purple nie będą to Simon McBride, Richie Blackmore, Tommy Bolin i Joe Satriani. No bo nie wymieniam basistów, tylko gitarzystów.
0: Tak, chodzi mi o gitarzystów.
1: Dokładnie. To na tyle, dzięki.
0: A pan Steve Morse to gdzie, panie Łukaszu? Przecież grał w zespole nawet najdłużej chyba z wszystkich gitarzystów, bo ponad 20, nawet i prawie 30 lat. Ta najbardziej wyczerpująca wiadomość przyszła jednak drogą mailową, wysłana na jaromaopeskarok.pl. Krzysztof pisze: Richie Blackmore, wszystko się zgadza. Steve Morse, wspominałem, zapomniał o nim Łukasz. Tommy Bolin, jedna płyta, zaraz potem śmierć, no ale był. Simon McBride, czyli obecny. No i jeszcze wymienia Joe Satraniego, który nie nagrał żadnej płyty z zespołem, ale w roku 93 albo 4, kiedy odchodzi już ostatecznie Blackmore, no to grał z nimi awaryjnie jako ten gitarzysta na tournée. Panie Krzysztofie, ja panu zaraz odpisuję i ustalamy wszystkie szczegóły dotyczące wysyłki zasłużonej nagrody, czyli nowego albumu zespołu Deep Purple, Splat.
2: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia. Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esce Rock. Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
5: Esca Rock. Rada.
6: Łukasz Ciłowski, zapraszam. Joy Jordison był sercem i silnikiem Slipknota. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Sid Wilson, legendarny DJ grupy, postanowił w poruszających słowach opisać geniusz swojego zmarłego przyjaciela. Co znalazło się w tym opisie? O tym przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
5: Skrock Radar.
7: Hey, what's up? We're Papa Roach.
8: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
9: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

rozmów. A teraz Don Henley. W wywiadzie dla stacji BBC na początku tego roku ogłaszał, że trwająca właśnie trasa koncertowa The Long Goodbye jest naprawdę ostatnią. Te występy w Las Vegas najprawdopodobniej będą ostatnimi w historii działalności koncertowej zespołu The Eagles. Powody tej decyzji są różnorakie, między innymi problemy zdrowotne muzyków. Sam Henley zmaga się z czymś, co nazywa się kręgosłupem perkusisty oraz chęć skupienia się na życiu rodzinnym. I to mnie trochę śmieszy, bo w wieku 79 lat to chyba rzeczywiście czas najwyższy na to życie rodzinne. A właśnie w taki wiek wszedł pan Don Henley dzisiaj, 79 urodziny. Wszystkiego najlepszego. Gościu, który wspólnie z Glennem Freyem tworzył fundamenty zespołu, który łączył rock z country, no i sprzedał przy okazji ponad 200 milionów płyt na całym świecie. A gdy The Eagles się rozpadli w roku 80, miał też sukces olbrzymiej jako solista. Wydał 5 albumów, ale ten najsłynniejszy to był oczywiście ten z numerem, który teraz państwu zagram. The Boys of Summer.

0: za ostatni grosz zespołu Budka Suflera. To 12 już za moment, więc chcieliby Państwo pewnie, żebym już powiedział do usłyszenia, ale dziś zostanę tu jeszcze z Państwem o godzinkę dłużej. No, taka to niezwykła wakacyjno-urlopowa sytuacja. Więc serdecznie zapraszam po 12 po raporcie m.in. Gansi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
9: Kolejny pijany z zakazem prowadzenia pojazdów za

0: Hukiem za 6 lat w Polsce zacznie działać zintegrowana sieć kolejowa.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Potrącił 12-letniego rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku. Do tego miał zakaz prowadzenia samochodów. Po groźnym wypadku na Śląsku sprawca został szybko zatrzymany. Chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca to 34-letni mieszkaniec Chorzowa, mówi Dorian Mitas z Komendy Miejskiej Policji w Siemanowicach Śląskich.
2: Co istotne, mężczyzna prowadził samochód mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Usłyszał zarzuty spowodowania wypadku komunikacyjnego z zaostrzeniem odpowiedzialności za ucieczkę z miejsca zdarzenia, a także niezastosowania się do orzeczonego zakazu. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.
0: Mężczyzna odpowie przed sądem za spowodowanie wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy już w 2032 roku. W ramach zintegrowanej sieci kolejowej rząd chce połączyć wszystkie większe miasta w Polsce siecią kolei dużych prędkości. Programowi Nasza Kolej przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Kolej dużych prędkości będzie sztandarowym projektem w tym programie. Pociągi na takich trasach będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Jak ujawnił w rozmowie ze mną minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace już trwają.
4: Jest ogłoszony pierwszy przetarg, następuje wybór wykonawcy na pierwszy odcinek od Warszawy.
3: Pierwszym odcinkiem kolei dużej prędkości pojedziemy za 5 lat i będzie to trasa z Warszawy do Łodzi. Jej pokonanie zajmie zaledwie 40 minut.
5: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
3: Zapowiada premier Donald Tusk, ale to nie wszystko. Program Nasza Kolej zakłada też m.in. włączenie każdego powiatu do sieci połączeń dalekobieżnych.
0: Rząd zakłada, że po zakończeniu programu pociągi będą przewozić około 800 milionów pasażerów. Wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych.
6: SK Rock Biznes.
0: Sprzedaż detaliczna w Polsce rośnie szybciej od oczekiwań. Jak podał GUS, w czerwcu zwiększyła się o 6,2% rok do roku. Eksperci zaznaczają jednak, że w kolejnych miesiącach tempo wzrostu może wyhamować z powodu rosnącej inflacji. Ceny materiałów budowlanych wciąż rosną. Jak podała grupa Polskie Składy Budowlane, w czerwcu były wyższe o 3,5% niż rok wcześniej. Najbardziej zdrożały materiały do izolacji termicznej i wodochronnej, odpowiednio o 14,10%. W pierwszym półroczu najmocniej podrożały także płyty OSB i drewno. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie opublikowany projekt podatku cyfrowego dla zagranicznych platform działających w Polsce. Jak podkreślił, podobne rozwiązania funkcjonują już m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech i Austrii. Dodał też, że firmy inwestujące w Polsce i tworzące nowe miejsca pracy mogą liczyć na pozytywne podejście państwa.
6: Pogoda.
0: Dziś już więcej słońca w całym kraju, najwięcej chmury na północy i tam warto mieć parasol, bo prognozowane są również przelotne opady. Temperatury wahają się teraz od 16 stopni na zachodzie, na południu i w centrum 22, na północnym wschodzie i na północy w okolicach 20 kresek. Noc zapowiada się jednak dość chłodna i również deszczowa.

0: przejmująca jest oryginalna nazwa, czy też inspiracja do nazwania kapeli Joy Division, bo to chodzi od... to się wzięło z języka niemieckiego i określenia Freudenabteilung, które oznaczało obozy, takie domy publiczne w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Joy Division. Przejmująca więc nazwa zespołu, który kiedyś nazywał się Warsaw. I tak by pewnie zostało, gdyby nie to, że gdzieś tam w okolicach mieli zespół punkowy o nazwie Warsaw Pact. No i nie chcąc się z nimi mylić, postanowili znaleźć nazwę nową. Właśnie taką, pod którą potem funkcjonowali przez krótki czas i dzięki której przeszli do absolutnej historii. Joy Division. A teraz pani Katarzyna.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: 30 lat pięknej solowej kariery. I ta nowa piosenka, Sos Chaosu.

Creedence Clearwater Revival i Fortunate Son, które to nagranie poznałem po raz pierwszy w wersji nagranych przez chłopaków z YouTube. Oni nagrywali mnóstwo rzeczy przy okazji tworzenia albumu Achtung Baby, kiedyś te odpadki gdzieś trafiły na rynek, na coś w rodzaju, jak państwo są z Warszawy, Stadion Dwudziestolecia, u mnie w Poznaniu to był okolice Stadionu Bema i tam czasem można było od piratów kupić prawdziwe smaczki. Kiedyś państwu zagram oryginał wieczorem we wtorkowej audycji, to był dobry rok. A teraz pojawi się piosenka jednego z projektów pana Kazimierza Staszewskiego, który ma wiele twarzy i pewnego razu postanowił współpracować z kwartetem Proforma. Pisze w swojej autobiografii, idę tam gdzie idę, że ten fakt uratował go w pewnym momencie przed rutyną. Jest to dość zabawna historia, bo pan Kazimierz jest, jak wiadomo, kibicem drużyny ze stolicy, Legii Warszawa, a chłopaki z kwartetu są z Poznania. No to chyba temat jest jasny. Od początku dodawało to, jak wspominał Kazik, tej współpracy unikalnego, przekornego charakteru, który obaj liderzy potrafili przekuć w żart sceniczny. No bo, jak mówi Kazimierz, muzyka nie ma barw klubowych, a na koncertach liczy się energia. Ewentualne animozje służą tylko ewentualnie do złośliwych, ale dość przyjacielskich żartów. No dzisiaj raczej to kwartet Proforma by bardziej żartował z pana Kazimierza niż odwrotnie. Gdybym miał kogoś...

0: Znają Państwo obrazy Hieronima Boscha? Klip do tej piosenki jest nimi inspirowany. Świetne wideo, za które dostali przed laty nagrodę Video Music Awards w roku 96, z tego co pamiętam. Tak, 30 lat temu. No i tyle ma mniej więcej też ta piosenka. I tyle mniej więcej czasu minęło od śmierci matki Jamesa, co kazało mu potem przelać smutek w nuty i tekst Until It Sleeps. No dobrze, za moment na peron wjedzie rock'n'rollowy pociąg z Australii.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
1: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
2: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie SK Rock.

Michael Stipe, czyli były lider zespołu R.E.M. w towarzystwie Andrew Water. I played the fool. Mija dziś rok od smutnej wiadomości, która nadeszła zaledwie kilkanaście dni po tym, jak Ozzy Osbourne zagrał wyjątkowy pożegnalny koncert Black Sabbath, Back to the Beginning. Zastanawiające jest to, co potem opowiadała jego żona Sharon, że Ozzy umierał w domowej siłowni, ale będąc w pełni świadomym nadchodzącego końca i czując się na niego gotowym. No i miał też odchodzić otoczony najbliższą rodziną. A mimo to oczywiście wezwano pomoc, wylądował na terenie jego posiadłości rok temu helikopter medyczny, a potem przez 3 godziny ratownicy próbowali przywrócić mu życie. Co się koniec końców nie udało. I tak 22 dzień lipca będzie nam się już kojarzył nie tylko z pewnym dawnym, wstrętnym świętem w czasach PRL, ale także z odejściem tego, który dla Państwa teraz zaśpiewa w Crazy Train.

0: Ladybug i ich sztuka latania. Gdy człowiek słyszy pierwszy raz tekst tej piosenki, no to od razu przychodzi mu do głowy temat samobójstwa, ale Jan Borysewicz twierdzi, że utwór przez niego skomponowany do słów Andrzeja Mogilnickiego opowiada o marzeniach i ucieczce od szarej rzeczywistości. No i trzymajmy się tego, co mówią na temat tej piosenki jej autorzy. Za moment godzina 13, pan Jarosław Pierajewicz mówi do usłyszenia. Za moment stery westerok przejmie człowiek bez nazwiska.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
4: Rozbój z bronią w ręku pod Poznaniem. Jutro mija ultimatum prezesa PiSu. Ogromny sukces kieleckich lekarzy.
2: SK Rock. Raport.
4: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Groził ochroniarzowi bronią i nożem, później związał i ukradł sejf. Do rozboju doszło w jednej z firm w Kurniku pod Poznaniem. Sprawcą okazał się 42-letni obywatel Ukrainy, który najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu jednak zdecydowanie dłuższa odsiadka. Ze szczegółami nasz poznański reporter Dominik Rutkowski.
5: Mężczyzna po związaniu ochroniarza przeszukał pomieszczenie.

0: doświadczenia biurowe. Zabrał stalowy sejf, w którym było nieco ponad 3000 zł, telefon, a także kluczyki do firmowego samochodu i to nim uciekł. Po otrzymaniu zgłoszenia policja rozpoczęła obławę.
1: Szafę z pieniędzmi funkcjonariusze znaleźli z wbitym zamek przedmiotem przypominającym dudo. Próby sprawcy spełzły na niczym, co zmusiło go do porzucenia łupu i dalszej ucieczki.
0: Powiedział mi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji i dodał, że chwilę później zatrzymano sprawcę. Usłyszał on zarzuty, m.in. rozboju, kradzieży i posiadania narkotyków. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.
2: Dominiku, dziękujemy.
3: To jest raport.
2: W PiSie nerwowa atmosfera. Rzecznik partii przypomina w mediach społecznościowych, jutro mija termin na złożenie stosownego oświadczenia. To dotyczy braku członkostwa w wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach, w tym przede wszystkim Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rafał Bochenek podkreślił, że brak oświadczenia oznacza wyrzucenie z partii. Takie pismo złożył na przykład europoseł Daniel Obajtek. Według szefa sejmowego klubu PiS Mariusza Błaszczaka takich osób jest więcej.
4: Dla mnie drzwi są zawsze otwarte. Moja praca na tym polega, że rozmawiam z koleżankami i z kolegami. To jest czymś normalnym. To jest standardem.
2: Mówi szef sejmowego klubu PiS Mariusz Błaszczak. Informacji, że więcej osób zrezygnowało ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego nie potwierdza poseł PiSu Paweł Jabłoński.
5: Nic mi o tym nie wiadomo i szczerze mówiąc sądzę, że raczej nie czeka nas coś takiego, bo mogę panu powiedzieć, że przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
2: Politycy PiSu muszą złożyć oświadczenie o braku przynależności do partyjnych stowarzyszeń na podstawie uchwały przyjętej przez władze partii w ubiegłym tygodniu.
3: To jest raport.
2: Przełom w medycynie i ogromny sukces kieleckich lekarzy. Specjaliści ze szpitala na Kieleckim Czarnowie wykonali pionierski zabieg jako pierwsi w całej Europie. Lekarze wszczepili unikalny stent graft z ruchomymi rękawami, które dostosowują się do ruchów nerek podczas oddychania. To przełom, który chroni pacjentów przed groźną zakrzepicą. Operację wykonał dr Jarosław Miszczuk, kierownik oddziału w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.
6: Wyjątkowość operacji polega na pierwszym w Europie wszczepieniu zmodyfikowanego systemu zaopatrzenia tętniaka piersiowo-brzusznego. Modyfikacja polegała na specjalnej konstrukcji rękawków prowadzących do tętnic nerkowych. Ta modyfikacja, mamy nadzieję, że zmniejszy częstość zakrzepic tętnic nerkowych.
2: Zabieg wymagał dużej precyzji.
6: No istota problemu polega na tym, że w każdym ruchu oddechowym nerki się poruszają, no i jednocześnie oczywiście poruszają się tętnice nerkowe. No mieliśmy akurat to szczęście, że współpracujemy z producentem i dystrybutorem na Europę, który nam pozwolił to wszczepić jako pierwszemu ośrodkowi w Europie.
2: W Kielcach zaplanowane są już kolejne zabiegi z wykorzystaniem tej metody.
7: Pogoda.
2: Dziś sporo chmur jedynie na wybrzeżu i tam może też przelotnie popadać. Deszcz może też pojawić się na Opolszczyźnie i Podlasiu. Najcieplej dziś w Krakowie. Termometry wskażą tam 24 stopnie. Okreskę mniej notować będzie Lublin, Rzeszów i Wrocław. 19 stopni w Zielonej Górze i Suwałkach. Najchłodniej w Koszalinie, bo 15 kresek.

bo to nie jest moje miejsce, no ale dzisiaj nas mało i jestem wcześniej i mam nadzieję, że ze mną wytrzymacie. Dzień dobry Polsko, to jest przedkolumna w Esterok i jako, że zazwyczaj nie ma mnie o tej porze, to bardzo, bardzo chętnie się dowiem, gdzie są państwo o tej porze. Czekam na wasze głosówki na Messengerze, a ja tymczasem zabieram was na ulicę marzeń. Tak nazywa się ten kawałek, tak nazywa się nowy kawałek YouTube, który dobrze rokuje, a ja nazywam się Dawid Zygmunt i zapraszam do godziny 17. Witajcie, witajcie.

0: chwilę, co to się stało, że jesteś wcześniej? Czy to znaczy, że będziecie Vinci? W sumie ma to swoje plusy, ma to swoje plusy. Vinci Dawida i Vinci Kniemby, to tego ci życzę. A jeszcze chciałem, chciałem serdecznie pozdrowić zarząd demolowania miasta za to, jak ustawia światła i powoduje korki w tym mieście.
1: Witaj Dawidzie, pytasz się, gdzie jesteśmy? Ja jestem w drodze do pracy i będę z wami dzisiaj aż do 23.30. Pozdrawiam wszystkich i miłego dnia życzę. Jola z Gdańska.
2: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Måneskin w Radiu SK Rock. A to zespół, który wystrzelił na Eurowizji. I to podobnie jak Baby Lasagna. Może państwo słyszeli o takim artyście z Chorwacji. Artyście, który łączy przeróżne gatunki, a ma takie momenty, że to zajeżdża takim Rammsteinem. Baby Lasagna, spotkaliśmy go na tegorocznym festiwalu w Ostrawie. Co nam powiedział? Odsyłam na Instagrama SK Rock.
1: Autopromocja. Melina. SK Rock.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, w New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa i pięty i tak dalej.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei, czyli rozmowa z profesorem Markiem Węcowskim.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
7: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
8: SK Rock. Rada.
9: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Od lat panuje powszechne przekonanie, że to eksplozja grunge'u. Z dnia na dzień zepchnęła glam metalowe zespoły w niepamięć. Jak się okazuje, to tylko część prawdy. Przynajmniej tak twierdzi ceniony producent Howard Benson. W jednym z ostatnich wywiadów postanowił odsłonić kulisy wielkiego przemysłu muzycznego przełomu lat 80. i 90. O tych kulisach poczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
1: SK Rock Radar.

Lux Torpeda w Radiu SK Rock. Lica i spółka. Bardzo miło wspominam ubiegłoroczne spotkania z Licą, a widzieliśmy się m.in. na Rokowiźnie, gdzie grał z Flapjackiem i Acid Drinkers. I w tym roku Acid Drinkers też będą na Rokowiźnie i też będziemy szaleć przed sceną. Zaczynamy w Gdańsku w pierwszej połowie sierpnia i karnety na tę imprezę do zabrania w porannym programie 6 na 9. Festiwalowe lato w pełni. Dużo wrażeń przed nami, ale sporo pięknych emocji także za nami. Ostrawy, Openery, Mansony, Kaźmiernication, Systemowe Down na Narodowym, czy Foo Fighters w Warszawie i Foo Fighters już teraz w Esterok.

0: to pamięta, a utwór Butterfly stał się hitem. A to był kącik z kategorii muzyczne historie. A za chwilę aktualności, aktualności z kraju i świata w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
3: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
4: To prawda, siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. Ach, proszę Państwa, i tak to właśnie się żyje w tej Esce Rock z głupawką od rana.
5: Maryla Rodowicz rozczarowana finałem mundialu i występem Madony.
4: A propos mundialu, Wojtek Gola ujawnił, dlaczego płacił 20 tysięcy za wynajem mieszkania. Strzelam, bo tyle kosztowało?
6: To ja też o strzeleniu Gola, żeby nie było. Dominika Sterowska była przerażona na wieść o drugiej ciąży.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esce Rock.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Kibice Górnika w tureckim areszcie, kierowca MPK z Częstochowy z zarzutami.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 14, Michał Przybyła, zapraszam. Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie zostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją na stadionie Fenerbahçe Stambuł. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazał nam rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymani kibice Górnika na razie nie usłyszeli zarzutów, bo tureckie służby wciąż zbierają materiały z bijatyki na stadionie Fenerbahçe, co może potrwać nawet kilka dni.
3: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
2: W tym zdarzeniu ucierpieli za to tureccy policjanci. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy zatrzymani będą mogli wrócić do Polski.
0: Do bójki doszło podczas meczu w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu.
1: To jest raport.
0: Prokuratura z

0: Częstochowy postawiła zarzuty kierowcy MPK w związku z wypadkiem z 20 czerwca na przejeździe kolejowym przy ulicy Głównej. Mężczyzna miał wywierać presję na kierowcy Opla. 19-letni kierowca postanowił ruszyć i wjechać na tory kolejowe mimo czerwonego światła. W środku była też pasażerka. Wtedy samochód uderzył w pociąg. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieudzielenia pomocy, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Katowicach.
1: Popełnienia tego przestępstwa doszło poprzez dojeżdżanie przez kierowcę autobusu na niewielką odległość do samochodu marki Opel, który znajdował się bezpośrednio przed przejazdem, oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio po tym zdarzeniu drogowym.
0: Młodzi pasażerowie auta ledwo uszli z życiem. Kierowca autobusu nie przyznaje się do winy i odmówił składania zeznań. Mężczyzna ma dozór policyjny i został zawieszony w pracy przez MPK w Częstochowie.
2: SK Rock Biznes.
0: Polska znalazła się wśród krajów z najniższym wzrostem cen paliw w Unii Europejskiej. Jak podał Eurostat, w czerwcu ceny były wyższe niż rok wcześniej o blisko 6% przy unijnej średniej wynoszącej prawie 14%. Największe wzrosty odnotowano w Bułgarii. Ceny paliw wzrosły tam o ponad 1/4. BLIK wprowadzi mechanizm blokujący płatności związane z nielegalnym hazardem w internecie. Nowe rozwiązanie zacznie działać od 1 września i obejmie transakcje powiązane z domenami wpisanymi do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Operator systemu podkreśla, że zmiana ta ma wspierać walkę z nielegalnymi serwisami hazardowymi. Polska ma mieć najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie, zapowiedział Donald Tusk. Pociągi zintegrowanej sieci kolejowej mają rozpędzać się do 350 km na godzinę i po zakończeniu inwestycji wartej 100 miliardów złotych przejazd koleją przez całą Polskę ma zajmować maksymalnie 3 godziny.
2: Pogoda.
0: Słonecznie dziś w większości kraju, chmury jednak będą pojawiać się nad naszymi głowami. Najwięcej będzie ich na wybrzeżu i tam prognozowane są również przelotne opady, a termometry będą wskazywać w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu 22.

szczególnie na początku relacji. Wierzę jej, czy nie wierzę? No to jest pytanie. A gdyby ktoś pytał, dlaczego tu jestem tak wcześnie? Bo innych nie ma, a robota się sama nie zrobi. Dzień dobry Państwu! Dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest przedkolumna w Radiu SK Rock i teraz kawałek Stonesów, który dobrze rokuje, a ja będę wam przeszkadzał do godziny 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Oczywiście Artur z Gniezna jeżdżę sobie autobusem po okolicy i ważę sobie ludków, którzy w autobusie muszą słuchać Eski Rock. A tak jest taka sprawa, twój poprzedni, który skończył o 13, mówił, że kiedyś w tym dniu było takie święto, którego nikt nie lubił. Święto ludzie lubili, bo było fajnie, można było się pobawić, były pikniki, festyny, tylko system był taki, że nas wykorzystywał, chociaż ten nie jest lepszy. Pozdrawiam i kręcę sobie dalej i słucham Eski Rock.
1: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Edwin Collins w Radiu SK Rock, A Girl Like You, piosenka, która wpisała się do popkultury także przez obecność w różnych filmach i serialach, m.in. w filmach Empire Records czy Aniołki Charlie'ego. No, skoro już jesteśmy na ekranie, to muszę Państwu powiedzieć, że ciągnie mnie do kina, bo w kinach Odyseja, a ja lubię takie kino z rozmachem, takie kino kostiumowe, no i historia świetna. Chłop wyszedł z domu i wrócił po 20 latach. Wrócił po 20 latach, a ty się wkurzasz, że przez 2 godziny nie odbiera telefonu. Naprawdę mogło być gorzej.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

Aerosmith z Youngbloodem, takie granie w Ester Rock, utwór My Only Angel i to wciąż nowość, tak to chyba można interpretować, chociaż później Youngblood zdołał jeszcze wydać kompletną wersję swojego albumu Idols. To album bardzo miłowany przez młodszą część rockowej społeczności. A coś dla tej bardziej doświadczonej to ostatnie albumy Purple i Stonesów, rewelacyjne. I jeszcze coś dla millennialsów. Nowy album Oasis, na to czekają ludzie z mojego pokolenia i takiego albumu nie będzie. Liam Gallagher dał ostatnio do zrozumienia, że nowych dźwięków raczej nie należy się spodziewać. No to słuchamy starych.

0: Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. To pijama porno w Radiu SK Rock, śpiewał Grabarz. A co powiedział Grabarz Marcinowi Mellerowi, a to proszę sobie sprawdzić na naszym YouTubie. Tam Melina z Grabarzem. A w radiu za chwilę kolumna Zygmunta. W końcu ruszymy oficjalnie, ale wcześniej raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama. To jest SK Rock.
7: Policja wyjaśnia sprawę tzw. Akademii Gwałtu. Utrudnienia na S5. Rolnicy spotkają się dziś z ministrem rolnictwa.
8: SK Rock. Raport.
7: Minęła 15, Michał Przybyła, zapraszam. Więcej pytań niż odpowiedzi w sprawie, którą wielkopolska policja roboczo nazywa Akademią Gwałtu. Policja i prokuratura nie ujawniają szczegółów, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Co udało się potwierdzić, o tym Jagoda Mośpan.
9: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
10: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tzw. Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
9: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
7: I będziemy do niej wracać.
8: To jest raport.
7: Utrudnienia na ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskiem. To po tym, jak cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do wypadku doszło na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy. Trwa wyciąganie pojazdu, mówi nam Hubert Kurowski ze Straży Pożarnej w Żninie.
11: Na 120 kilometrze jedna z dwóch cystern, nie cysterna armii amerykańskiej, no, zjechała tutaj do rowu. Ta cysterna stoi na kołach. Tutaj będziemy podejmowali próbę wyciągnięcia ją z powrotem na drogę. W tym momencie jeden pas ruchu jest zablokowany, ale w momencie tutaj naszych dalszych działań polownikiem ruch na drodze numer S będzie zablokowany całkowicie.
7: Nikomu nic się nie stało, nie ma też żadnych wycieków z cysterny.

0: Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny.
1: To jest raport.
0: Rolnicy ze Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś będą dziś rozmawiać z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim. Plantatorzy domagają się m.in. dopłat do paliwa i nawozów, rekompensaty za straty spowodowane trudną sytuacją na rynku zbóż oraz ograniczeniem napływu produktów rolnych z Ukrainy. Rolnicy chcą też systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa położonych w województwach przygranicznych.
2: Cały czas mamy pod górkę, nic nie zostało załatwione, ani do paliwa dopłatę, ani do nawozów, tylko obiecują, powiem tak kolokwialnie, gadają, a nic nie robią. Jest cały czas niemerytoryczna rozmowa, jest tylko obiecywanka.
0: Mówi Roman Kondrów, lider Stowarzyszenia Podkarpacka Oszukana Wieś.
2: Jesteśmy naprawdę już pod ścianą w tym momencie, bo wiadomo, jaka jest sytuacja w rolnictwie. Obawiamy się, będzie, że jeszcze gorzej, ale dlatego jedziemy, żeby się ministra spytać. Jeszcze raz podkreślę, z jakim przyjechał do nas tutaj przesłanie.
0: Spotkanie rolników z ministrem Krajewskim odbędzie się dziś około godziny 18 w jednym z gospodarstw rolnych w Suchej Woli na Podkarpaciu.
1: To jest raport.
0: Perseidy znów rozświetlą nocne niebo. Choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety. No i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
0: Kulminacja spadających gwiazd przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Pogoda. Temperatura waha się teraz od 19 stopni na zachodzie do 23 na południu, choć nad morzem i w górach jest chłodniej, bo w okolicach 16. W nocy znów trzeba spodziewać się deszczu, najmocniej popada na Pomorzu, a burze mogą pojawić się na północnym zachodzie. Jutro znów pochmurnie i deszczowo właściwie w całym kraju, no nie rozpieszcza nasz ten lipiec, choć grzybiarze się cieszą w lasach ponoć wysyp borowików, zamierzam sprawdzić to w weekend.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. Jeśli chodzi o pogodę, tak jak wspominał Michał, nie jakoś bardzo przyjemnie, ale pupka się dzisiaj troszeczkę spociła. A żeby było przyjemniej, to z naszych głośników popłynie Kalifornia. A jak tam u Państwa, można dawać znać. 691-613-613 tu się dzwoni albo mówicie do Messengera. Zapraszam. Zapraszam do 17:00. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Myslowic. I przepiękne, przepiękne zakończenie tego utworu. I po tych dźwiękowych schodkach zmierzamy w kierunku kopalni, bo teraz kopalnia.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory, których dawno u nas nie było. Choć kurz to jeszcze nie opadł. Nie opadł kurz po tym, co wydarzyło się w miniony weekend w Warszawie. Dwa koncerty zespołu System of a Down i no tyle się naczytałem o tych koncertach i tyle się nasłuchałem. Wszyscy mi mówili, żałuj, że cię nie było, żałuj, że cię nie było. A Jarek był na sobotnim koncercie Systemu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Jareczku. Byłeś?
2: Byłem, byłem. I wszystko słyszałem. Naprawdę? Nagłośnienie jak na naszą studię narodową Prima Sort. No i trybuny drżały. Nie tylko dlatego, że ja skakałem, bo skakali wszyscy. Dawno nie widziałem takiej energii wśród tak zwanej widowni. No ale jak się widzi i słyszy w znakomitej formie Queens of the Stone Age i Systemy, no to jak może być inaczej? To był jeden z najlepszych koncertów w moim życiu.
0: Aż tak.
2: A trochę już widziałem.
0: A my posłuchamy. Utworu, który rozpętał absolutne szaleństwo, to BYOB. To System of a Down w kopalni odkrywkowej.

kopalnia odkrywkowa w SC Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Dawidku, no ja niestety też jestem w pracy, na szczęście tylko do 16. No i niestety dzisiaj siedzę w papierach, tak żeby mi się nie nudziło. Trzymaj się cieplusio.
1: Skoro pytasz, gdzie jesteśmy, co robimy, jak się czujemy i w ogóle, to z narzeczoną jesteśmy na hali, ogarniamy rozdzielnie i zaraz będzie prąd.
2: Siemanko Zygmuś, w Kampinosie na rowerze jestem. Pozdro.
3: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
4: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka,
4: polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
3: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
4: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: gdy od normy świat daleko odszedł jak nigdy, śpiewała pani Katarzyna i śpiewała to 10 lat temu. No a później wydarzyło się tyle i tyle przeżyliśmy i wciąż przeżywamy, że wypadałoby zaśpiewać od normy świat odszedł jeszcze dalej. Trzymajcie się tam i cieszmy się z małych rzeczy, jak śpiewała Sylwia Grzeszczak. Co ja śpiewam, kiedy widzę się nago przed lustrem? Cieszmy się z małych rzeczy. A o tych poważnych rzeczach będzie mówił Michał. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja.
7: Eska Rock. Raport.
8: Uwaga kierowcy! Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości Rogowa doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. 5 osób jest rannych. Ruch w kierunku Łodzi jest zablokowany. Utrudnienia też na S5. Również na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Uważajcie!
7: To jest raport.
8: Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach. Korodówka sosnówka, bo o niej mowa, to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
9: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego wada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia. Dlatego najlepiej ich nie dotykać. Można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie, więc na pewno takich sytuacji należy unikać w lesie, a jest ona o tyle interesująca, że rzeczywiście tworzy takie korowody, pociągi, które mogą przyciągać wzrok.
8: Korodówka sosnówka może występować w naszych lasach do końca września.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Trener Southampton został oskarżony przez angielską federację piłkarską o szpiegowanie rywali. Według angielskiego związku piłki nożnej miał zlecać obserwacje treningów innych klubów, by zdobywać informacje o taktykach i składach. Szkoleniowiec ma czas do 28 lipca na odpowiedź na zarzuty. Klub deklaruje pełne wsparcie dla swojego trenera. W dniu przerwy wszyscy uczestnicy Tour de France przeszli dodatkowe testy antydopingowe. Międzynarodowa Agencja do Spraw Testów podkreśla, że badania mają wzmocnić monitoring paszportów biologicznych kolarzy. Kontrowersje wywołały jednak nocne kontrole, które zawodnicy uznali za szkodliwe dla regeneracji podczas wyścigów. Z kolei w piątek na Lubelszczyźnie rozpocznie się Tour de Poloń Kobiet. W trzyetapowym wyścigu wystartuje 120 zawodniczek z 20 drużyn.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: To jest kolumna Zygmunta w S-Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Inhale w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock, a to piosenka trącąca melancholią. No ale już za kilka chwil jeszcze więcej melancholii w nutkach, bo dzisiaj Ozzy Day na naszej antenie. Wspominamy dzisiaj Księcia Ciemności i wspomnimy go muzycznie już za chwilę, a gdyby ktoś z Państwa chciał powiedzieć kilka słów o tym, co zrobił Wam Ozzy, to proszę wysłać głosówkę na Messengerze naszym radiowym. Zapraszam.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Autobusy i tramwaje. A ja pamiętam, jechałem wtedy samochodem gdzieś na Saskiej Kępie we Warszawie. Telefon zaczął wibrować i pikać i sobie myślę, co się dzieje. Pali się czy co? Masa SMS-ów, messengerów i wszystkie o jednej treści. Ozi nie żyje. I powiem Państwu, aż musiałem się zatrzymać i to jest takie uczucie, no nie znasz chłopa osobiście. No, nigdy z nim nie gadałeś, nie byłeś u niego w domu, ale ten Ozi przez całe moje życie po prostu był. Gdzieś tam sobie był i czytało się o tych jego odpałach, o tych szaleństwach, o tych libacjach czy ekscesach seksualnych, no ale przede wszystkim o genialnych piosenkach, albumach, współpracach. I minął rok. Dzisiaj pierwsza rocznica śmierci Ozziego Osborna.

0: Coś do widzenia, nam się kłania z tej strony. Posłuchaj, rzuciłeś temat, no to można powiedzieć krótko, jeśli chodzi o mnie i Ozzy'ego. Taki utwór Ozzy Ciara, Crazy Train. Po prostu jeden z najlepszych, że tak powiem, najbardziej rzucających się utworów, że tak powiem, w głowie i zawsze Ciara.
1: Cześć Zygmuś, Monika z tej strony. Ogólnie no wielka strata, ale można się chyba było tego spodziewać. Tylko nie tak szybko.
2: Szkoda, chłopak, kurde, naprawdę.

0: Rock Nature Festival. Kazimierz Nikation. Męskie granie Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: E-papierosy podrożeją. Błyskawiczny wyrok dla kierowcy z zakazem prowadzenia pojazdów. Dziś obchodzimy Dzień Mózgu.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie też stawka za mililitr liquidu do 2,20 zł. Ale jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji e-papierosów.
3: Dzięki tym zmianom wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów. To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych, ale przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby wszystkie tego typu produkty były objęte takimi samymi zasadami.
1: Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. W rzeczywistości zwiększą czarny rynek, który już teraz szacuje się na 60% wszystkich sprzedawanych urządzeń i płynów. Przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Wapingowej.
4: Może to nieść za sobą po pierwsze negatywne skutki dla budżetu państwa, bo tej akcyzy nie zobaczy w przypadku nielegalnego obrotu, a po drugie ta niewiadoma związana ze składem chemicznym produktu, który się kupuje na czarnym rynku, może niestety skutkować niepożądanymi efektami negatywnymi, oczywiście zdrowotnymi dla takiego użytkownika. Ryzyko po prostu wzrasta.
1: Przepisy muszą przejść jeszcze przez Sejm, Senat i zostać podpisane przez prezydenta. Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia.
2: To jest raport.
1: Miał 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. 56-latek kolejny raz został zatrzymany pijany. W Bydgoszczy zapadł błyskawiczny wyrok bezwzględnego więzienia.
5: Ponownie jechał autem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 56-letni kierowca w trybie przyspieszonym został doprowadzony

0: Wojewódzkiego Sądu w Bydgoszczy. Sędzia po rozpatrzeniu sprawy wydał wobec niego wyrok roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Podtrzymał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Tylko takie kary mogą powstrzymać drogowych piratów przed nieodpowiedzialną jazdą, uważa instruktor nauki jazdy Leszek Kozieł.
2: Jeżeli to było po alkoholu czy po narkotykach, to jak najbardziej, bo te wyroki, że tam zakaz tam 5-letni wstrzymania prawa jazdy czy zabranie, to wielu sobie nic tego nie robi. Powinni jednak chociaż na rok więzienia, żeby miał tą świadomość, że to tak nie przejdzie. Najskuteczniejsza kara, no.
1: To kolejny taki wyrok w Polsce. W ostatnich dniach w Jaśle mężczyzna z 4 zakazami prowadzenia pojazdów usłyszał wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.
3: To jest raport.
1: Składa się niemal w 80% z wody, mieści około 86 miliardów neuronów i nigdy nie odpoczywa. Mózg ma dziś swoje święto. 2 półkule mózgowe są jak 2 półkule ziemi. Każda jest inna, ale dopiero razem tworzą mózg. Najdoskonalszy komputer z najdoskonalszym oprogramowaniem, mówi Barbara Wolanin, terapeutka i diagnosta integracji sensorycznej.
4: Do prawidłowego rozwoju mózg potrzebuje ruchu, który łączy równowagę, czucie ciała oraz bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe i smakowe. Bo obecność drugiego człowieka rozwija sferę emocjonalną oraz bycie i współpracę w grupie.
1: Przeciętnie każdego dnia człowiek doświadcza około 70 tysięcy myśli.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Pogoda. Korzystajcie z dzisiejszego słoneczka, jeśli u Was świeci, bo jutro znów w całej Polsce chmury, deszcz i alerty przed burzami, a temperatura zaczyna powoli spadać, noc znów zapowiada się dosyć chłodna, bo właściwie wszędzie notować mamy poniżej 15 stopni. Weekend za to ma być całkiem przyjemny, choć z przelotnymi opadami.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
7: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. Jeszcze godzina przed nami, bo tak się dzisiaj poukładało, że zaczęliśmy wcześniej i jesteśmy razem dłużej, ale kończymy o 17. Tu by się przydał Jacek Gmok, żeby nam to rozrysował, ale chyba wiecie, o co chodzi. A jak tam u Państwa, można mówić do Messengera albo do telefonu. Można mówić do radia. Zapraszam do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Aksen. I ten kawałek miesiąc temu pięknie wybrzmiał na festiwalu Metronom w Pradze. To była impreza pod naszą flagą i razem ze słuchaczami mogliśmy na tej imprezie posłuchać m.in. Stinga. No a przed nami kolejne imprezy i króciutki rozkład jazdy na najbliższe dni, a przed nami kolejne emocje festiwalowe. W tym tygodniu Ostrów Rock Festival i festiwal Jana Borysewicza. Do tego Łódź Summer Festival, na scenie m.in. Jet, Bastille, Nocny Kochanek, Happy Set i wielu, wielu innych. No a przed nami też koncerty pod dachem. Wrocław. Dzisiaj we Wrocławiu Biohazard, jutro w Krakowie Welchley Arms, jutro w Sopocie Tom Jones, a w Warszawie, Suede. No i podgrzewamy atmosferę przed tym koncertem i gramy w kolumnie Zygmunta nowy kawałek Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Panie Dawidzie, miłej pracy życzę i taka prośba albo pytanie, co mogę zrobić, by dostać okulary przeciwsłoneczne od Was. Pozdrawiam.
1: Cześć, tu Darek. Wreszcie Was zobaczyłem na Facebooku. Nie na Facebooku, tylko na Instagramie. Pozdrawiam wszystkich. Świetna muzyka. Ja już 60 mam. I pozdrawiam Was. Chodzę po Warszawie, bo jestem bezdomny. Ale słucham Was. Pozdrawiam.
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Rachunki osobiste.
5: ESC Rok.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rok.
6: ESC Rok.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rok.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: Dab. A jak nazywa się duchowny, który słucha tego zespołu? Popcorn. Przepraszam was za tego suchara, przepraszam, tym bardziej, że dzisiaj podobno jest Dzień Mózgu. Jak państwo słyszą, nie świętuję. Gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał, po co mi głowa, odpowiedziałbym: jem nią. To może oddam głos ludziom w lepszej formie intelektualnej. Jest Michał, to za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo nie lubię takich sytuacji, że spotykasz człowieka na ulicy, który mówi: cześć Ziętara, co u ciebie? Jak się masz? Dobrze, że cię widzę. I sam się, ja pierniczę, kim ty jesteś.
3: Nie prowadzisz tę rozmowę, aż w końcu padnie jakieś imię czy cokolwiek naprowadzającego.
4: Ale mojej żonie często zwracam uwagę: słuchaj, nie wiem jak on ma na imię, więc jak się będziecie witali, to od razu się przedstaw. I wtedy on też odpowiada, nie?
5: Stary, mi zaćmienie mózgu zawsze się zdarza w momencie, kiedy przekraczam drzwi mojej pracy.
4: Stary, nam też normalnie wchodzimy odcina od razu myślenie.
3: Nie, żeby było tak, że wychodzimy i wracam.
4: To prawda.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Zginęło 77 osób. Dziś 15. rocznica masakry na wyspie Utøya. Odpowiedzialny za to Andreas Breivik wcześniej dokonał zamachu bombowego w dzielnicy rządowej w Oslo. W eksplozji zginęło 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Później celem na wyspie stali się uczestnicy letniego obozu młodzieżowej centrolewicowej organizacji. Andreas Breivik został skazany na 21 lat więzienia.
6: To jest raport.
7: Tak zimno w lipcu nie było od ponad 15 lat. Zamiast słońca i wysokich temperatur mamy pogodę bliską wczesnej jesieni. Jest zimno, mokro i wietrznie. Kto teraz spędza urlop w Polsce, musi mieć nerwy ze stali.
8: My jesteśmy spod Gdańska i u nas dzisiaj albo leje, albo pada, więc ta pogoda jest dla nas idealna.
9: No. Na razie lipiec nie rozpieszcza.
10: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Od 3 dni tam leje. Koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
11: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
10: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato. Dlatego chodzę pięknie ubrana, sukience krótkie.
7: Z urlopowiczami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK Rock Sport.
7: Kolejna szansa na debiut Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej MLS. Dziś w nocy polskiego czasu jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, klubem, w którym na co dzień gra Leo Messi. Poprzednie spotkanie, w którym Lewy miał pojawić się na murawie, odwołano ze względu na zły stan powietrza. Teraz najpewniej zobaczymy go na boisku, ocenia szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara.
12: To spotkanie z Interem Miami na pewno się odbędzie i Robert w nim zagra. Nie wiadomo, czy od początku, czy wejdzie w trakcie tego spotkania, ale nawet trener Greg Bellharter stwierdził, że no po to jest Robert Lewandowski, żeby grać w Chicago Fire.
7: Na starcie Lewandowski Messi nie ma jednak co liczyć.
12: Leo Messi jest raptem kilka dni po zakończeniu Mistrzostw Świata i choć wrócił do Miami, nie poleciał do Argentyny, tylko wrócił do Miami, to w tym meczu ma jeszcze nie zagrać.
7: Mecz Chicago Fire Inter Miami o 1:30 w nocy polskiego czasu.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Kolumna Zygmunta w S-Rock. Zaprasza.

0: czy pan je. A, no smacznego życzę. A ja zjadłem czekoladę i się cieszę. Wspominałem dzisiaj państwu, cieszmy się z małych rzeczy. I wspominałem, że ja sobie to śpiewam, kiedy stoję nago przed lustrem. Cieszmy się z małych rzeczy. I telefon w tej sprawie, halo, halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: A, Dawidzie?
0: Cześć, to ja.
1: Cześć, byku.
0: Cześć.
1: Słuchaj, ja w kwestii technicznej.
0: No?
1: Bo tak mówisz, że stoisz przed lustrem i że się cieszysz z małych rzeczy.
0: Tak.
1: I to nie tak jest, że ty się z tego cieszysz, bo ty się i tak cieszysz, ponieważ już posiadasz małe rzeczy.
0: Posiadam.
1: To twoja kobieta może jedynie śpiewać, cieszmy się z małych rzeczy.
0: No i nie śpiewa.
1: Nie śpiewa. Nie. Zawsze są inne techniki, Dawidzie.
0: Dziękuję.
1: Hej, pa.
2: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: A co się dzieje na świecie, co się dzieje w kraju, o tym usłyszycie za chwilę w raporcie. Później powolutku będziemy zmierzać do radaru, a tam sporo aktualności, ale też kolejne wspomnienie Ozziego Osborna, no a później Człowiek z Metalu i Krzysiu, co u ciebie?
1: Dziś w audycji Człowiek z Metalu oczywiście składamy hołd Ozziemu Osbornowi. Do usłyszenia o 21:00. Człowiek z Metalu.
0: I jeszcze wiadomość od pana Dominika, halo, halo.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Niby rok minął od śmierci Ozziego, a mi się wydaje, jakby to było tydzień temu. Ale i tak trzymamy się zasady. Ozzy wiecznie żywy. Pozdrawiam.
0: I tego się trzymamy. I takim głosem kończymy dzisiejszą kolumnę. To była kolumna Zygmunta na antenie Eskirok. Życzę państwu dobrego, późnego popołudnia i melduję się jutro o zwykłej porze. Dawid Zygmunt do jutra, do 15:00. Papa.
3: Autopromocja. Melina Eskirok.
4: Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
5: Nie. Historia, że Polacy napisali.
4: Nie, ale Szwedzi.
5: Szwedzi,
4: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się.

0: odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarok.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Reklama.

0: słuchacie Eski Rock.
1: Polskie pociągi mają pędzić z prędkością 350 km na godzinę. Schronisko w Gorzowie zamknięte, turyści na Krupówkach mogą oddać krew.
2: Eski Rock. Raport.
1: Minęła 17, a Michał Przybyła, zapraszam. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032 roku. W ramach programu Nasza Kolej rząd planuje zbudować prawie 3000 km takich tras. Pociągi będą mogły rozwijać nawet 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens, ale najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej funkcjonowały pierwsze linie na 250 km na godzinę i to się stanie z nowym rozkładem jazdy.
1: Czyli już w przyszłym roku. W pierwszej kolejności maksymalna prędkość do 250 km na godzinę zostanie podniesiona już w przyszłym roku na centralnej magistrali kolejowej, czyli z Warszawy w kierunku Śląska i Małopolski.
4: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
1: Mówi premier Donald Tusk. W sumie program Nasza Kolej zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii i modernizację niemal 6000 km istniejących.
2: To jest raport.
1: Gorzowskie schronisko dla zwierząt tymczasowo zamknięte. Winna nosówka. Przez najbliższe 2 tygodnie mieszkańcy nie wejdą na jego teren. Przebywa tam około setki psów. Sebastian Górny.
5: Tymczasowe zamknięcie schroniska to wynik decyzji lekarza weterynarii. Chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie przebywających tam czworonogów, a także ograniczenie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby. U części psów zdiagnozowano groźnego wirusa. Zwierzęta pozostają w swoich boksach i są poddane leczeniu. Gorzowianie, którzy wspierali schronisko przywożąc na przykład karmę, mogą dalej to robić, ale na jego teren nie zostaną teraz wpuszczeni. Swoje dary mogą zostawić pod bramą.
2: To jest raport.
1: Na Krupówkach w Zakopanem to wakacyjna tradycja. Punkt krwiodawstwa w stolicy Polskich Tatr organizuje zbiórkę krwi. W każdą środę w rejonie budynku poczty parkuje krwiobus i czeka na tych, którzy chcą i mogą pomóc. W wakacje krwi szczególnie potrzeba, mówi szefowa zakopiańskiego punktu krwiodawstwa.
6: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadą gdzieś tam na urlop, nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
7: Nie wiadomo, co cię seko kiedy w życiu, co cię

0: Zeko, i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać? To jest bardzo ważne.
1: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
0: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znajdrok sobie, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
2: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życia.
3: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba. Cała procedura zajmuje łącznie kilkanaście minut.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Pogoda. Dziś też trzeba będzie spać przy zamkniętym oknie, bo temperatura w nocy spadnie poniżej 15 stopni, a jutro znów pochmurnie i deszczowo. Na północy i południu będą też obowiązywać ostrzeżenia przed burzami. Maksymalnie mamy notować 20 stopni. Piątek też pod znakiem deszczu, w sobotę za to już troszkę lepiej. W niedzielę na zachodzie nawet 3 dyszki. Może jednak również zagrzmieć.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Dyń, dyń. Podobno kiedyś, proszę Państwa, tak było podczas koncertów grupy Queen, że w każdym mieście, w którym zespół grał, to znikały ze sklepów rowerowych wszystkie dzwonki. Właśnie po to, żeby podczas tego numeru na koncercie wszyscy razem dzwonili. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry Państwu. W środę, 22 lipca 2026 roku, wyjątkowo zwinąłem Zygmuntowi godzinę jego kolumny, ale spokojnie, Zygmunt był dzisiaj z Państwem godzinkę dłużej, czyli wychodzi tam na zero, powiedzmy. Magdalena, Lena, Milena. Jeśli którąś z tych kobiet, dziewcząt macie w swoich znajomych, to koniecznie złóżcie im dzisiaj życzenia imieninowe, co ja niniejszym czynię na antenie Eskirok, dorzucając do tego upominek muzyczny w postaci numeru Evolution Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek

0: Dani California, The Red Hot Chili Peppers w Esterok. No i jasne, proszę Państwa, moglibyśmy w sumie być w Kalifornii, no ale to takie trochę pójście na łatwiznę. Lepiej być w naszym pięknym kraju, a już w ogóle na przykład w połowie lat 90. No coś pięknego. Za chwileczkę w Esterok piosenka, do której teledysk właśnie w połowie lat 90. był nagrany na ulicy Puławskiej w Warszawie. Więc jeśli ktoś zna tę ulicę, na przykład z czasów obecnych, no to warto sobie od czasu do czasu na ten teledysk spojrzeć i zobaczyć, jak Puławska przez te 30 lat prawie się zmieniła. Ciągnik i grupa Blenders to już za moment w Esterok.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: A pan szanowny to ciągnik ma?
1: Mam, tak, tak.
0: Czarny?
1: No taki granatowy.
0: Okej, okay. I pojemność?
1: 1,4.
0: A, proszę, ale na czterech kołach, 1,4.
1: Tak, jeszcze w gazie.
0: O, no to najlepiej. Cinquecento znaczy?
1: Nie, Golf 5.
0: Ło, proszę pana. Ja mam tylko 1,2, ale tylko dwa koła ma, a za to jest czarny. No dobrze, na poważnie będzie za chwileczkę, bo Michał już w studio. Jak sami państwo słyszą, to oznacza najświeższy raport. Najpierw jeszcze zapowiedź tego, co czeka nas dziś wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Nielegalna wytwórnia psychotropów na Mazowszu. Dwie osoby z zarzutami i tymczasowym aresztem. Specjalistyczne laboratorium chemiczne policjanci znaleźli na prywatnej posesji w miejscowości Lebiedzie.
10: Zabezpieczono substancję psychotropową w postaci klofedronu w ilości ponad 162 kg. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że ujawnione laboratorium nie miało charakteru incydentalnego. Było elementem zorganizowanego procederu prowadzonego w celu wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych.
9: Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Podejrzani nie przyznają się do winy, grozi im do 20 lat za kratami.
8: To jest raport.
9: Państwowa Inspekcja Pracy i ZUS biorą pod lupę pyszne.pl. Rusza kontrola po doniesieniach o planowanych w spółce masowych zwolnieniach kurierów. Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni mieć na umowach, nie powinni pracować zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na tak zwanych zleceniówkach.
11: Każda umowa będzie indywidualnie sprawdzana i w każdym przypadku będą indywidualnie te cechy charakterystyczne dla stosunku pracy sprawdzane.
9: Mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK Rock Sport.
9: Najprawdopodobniej usłyszą zarzuty, na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy zostało rannych. Jak podkreśla rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wiewiór, zatrzymanym bardzo pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
13: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
9: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce-Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1. Rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. W niedzielę odbędzie się Grand Prix Węgier Formuły 1. Liderem Mistrzostw Świata jest 19-letni Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa, który wygrał już 6 wyścigów. W tym sezonie jest faworytem także do zwycięstwa. Początek wyścigu o 15:00.
0: A tu się wcale nie ma co dziwić, bo Mercedes w tym roku ma najlepszy silnik ze wszystkich.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Bad Medicine, wielki przebój grupy Bon Jovi. Nie ma się co dziwić, bo to jest jeden z przebojów, w których oprócz Bon Jovi'ego i Richiego Sambory paluchy maczał niejaki Desmond Child. Gość, który napisał wielkie hiciory dla wielkich gwiazd, takie jak chociażby If You Were a Woman and I Was a Man, Bonnie Tyler, I Was Made for Loving You, grupy Kiss. No czy chociażby właśnie Angel, Dude Looks Like a Lady, czy Hearts on Time, grupy Aerosmith. You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, I'd Die for You, to oczywiście numery, które napisał dla Bon Jovi i wiele, wiele innych. Gdybyście Państwo mieli ochotę, proszę sprawdzić sobie listę hiciorów, za które odpowiedzialny jest Desmond Child, bo jest to naprawdę bardzo imponująca lista. Tak sobie myślę, że może warto byłoby mu poświęcić całą drogę 66 w którymś momencie. No, zobaczymy. Póki co Def Leppard, panowie, którzy napisali nowy numer bez udziału Desmonda Childa, natomiast napisali go w ramach celebracji swojej rezydencji w Las Vegas. Rejoice, panie i panowie.
1: SK Rock. Wybieramy dla was.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Reklama.
0: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

do akurat i do prostego człowieka, do słów Juliana Tuwima. Natomiast teraz przed nami piosenka do słów Waldemara Miszczora, perkusisty grupy, która ten kawałek wykonuje. Jeśli są wśród słuchaczy Eski Rock tacy, którzy interesują się polskim rockiem, to już wszyscy doskonale wiedzą, że chodzi o zespół Mr. Zup. No to teraz, mój jest ten kawałek podłogi, to w ramach oczekiwania na najświeższy raport, ten już za 7 minut.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
0: Łukasz Bąk.
2: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
0: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
4: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach.

0: Jutro mija ultimatum prezesa PiS-u. Trwają poszukiwania nastolatka z Białegostoku.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18, Michał Przybyła, zapraszam. Zegar tyka, na horyzoncie możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiS zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak zrezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
3: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
2: Z PiS-u płynie przekaz, że stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia, mówił o tym wiceprezes PiS-u Mariusz Błaszczak.
4: Chodzi nam o to, żeby zaprowadzić porządek.
2: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiS-u mają do czwartku, do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
1: To jest raport.
0: Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Białostocka policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest wychowankiem ośrodka wychowawczego w Białymstoku.
5: Policjanci z 4 Komisariatu Policji w Białymstoku poszukują 13-letniego Michała Woroszyło. Nastolatek 9 czerwca wyszedł do szkoły i od tamtej pory nie nawiązał żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 13-latka, proszone są o kontakt z numerem alarmowym lub najbliższą jednostką policji.
0: Mówi Konrad Karwacki z podlaskiej policji. Nastolatek już kilkukrotnie uciekał z ośrodka, ale szybko udawało się go odnaleźć. W dniu zaginięcia ubrany był w koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki, miał ze sobą niebieski plecak. Wizerunek chłopca został opublikowany na stronach policji.
1: To jest raport.
0: Nowy niebezpieczny trend wśród młodzieży na elektrycznych hulajnogach. Nastolatkowie organizują wspólne rajdy ulicami miast. Do takich nieodpowiedzialnych sytuacji doszło m.in. w Rzeszowie i Krośnie. Grupa młodych osób jechała środkiem jezdni, znacznie przekraczając dozwoloną prędkość. Niektórzy jeździli slalomem, inni próbowali jechać na jednym kole. Tylko w pierwszym półroczu tego roku na Podkarpaciu doszło do ponad 40 wypadków z ich udziałem, powiedział nam Piotr Wojtunik, rzecznik podkarpackich policjantów.
6: To środek transportu, który jest niestabilny, jest niebezpieczny. Poruszając się z dużą prędkością, taką hulajnogą, nie jest trudno tak naprawdę o wypadek.
0: Młodzież szalejąca na hulajnogach stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla pieszych.
7: Uważam, że to jest bardzo nieodpowiedzialne z ich strony, takie zachowanie. Może to prowadzić do zagrożenia na drodze oraz do niebezpiecznych sytuacji.
8: Jak się jedzie bardzo szybko, no to można się bardzo połamać.
0: Przypomnijmy, jazda bez wymaganych uprawnień, bez kasku lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu i niezgodny z przepisami może zakończyć się skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: W nocy właściwie w całym kraju trzeba spodziewać się przelotnych opadów, a temperatury będą wahać się od 10 stopni na Podhalu do 14 na wybrzeżu. Jutro maksymalnie termometry pokażą dwie dyszki i parasole warto wziąć ze sobą wychodząc do pracy. W piątek pogoda zacznie się poprawiać, weekend zapowiada się całkiem przyzwoicie i ciepło, a w poniedziałek znów pogorszenie. Ma być deszczowo i pochmurnie, jak to mówią, lipcopad.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Eskarok Rada. 4 minuty po 18. Środa, 22 dzień lipca 2026 roku. Rozpoczynamy środowy radar. Środa to już bliżej piątku i bardzo dobrze. W tej godzinie będzie dużo o koncertach. Eskarok. To znaczy o tym, czy w ogóle doczekamy się koncertów grupy R.E.M. Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Radiohead tak mało koncertuje. Łukasz Szaciłowski, witam bardzo gorąco i zapraszam na początek Him i Join Me.

0: Manam i Luciola w Radarze Westerok. 13 minut prawie po godzinie 18. Teraz przyszedł czas, proszę Państwa, na świeżą porcję muzyki, która zapowiada album, który się pojawi pod koniec sierpnia. Album będzie nosił tytuł Hollow, a jego autorem jest Billy Morrison, czyli gość, który na co dzień gra u Billy'ego Idola na gitarze rytmicznej. No i do tego albumu zaprosił wielu gości, m.in. Dextera Hollanda, którego wszyscy doskonale znamy z grupy The Offspring. Razem nagrali utwór, który nosi tytuł Never Gonna Change i to jest kawałek, który bardzo mocno kopie cztery litery w takim oldschoolowym, kalifornijsko-punkowym stylu. Zresztą, co ja będę Państwu gadał? Proszę posłuchać.
1: Ten kawałek

Sam 41 i Painted Black w Esterog. A teraz, proszę Państwa, zaglądamy na podwórko grupy R.E.M. w Radarze w Esterog. No a to dlatego, że co jakiś czas wraca temat powrotu panów z R.E.M. na scenę. Przypomnę, panowie postanowili w 2011 roku zakończyć działalność po wydaniu płyty Collapse Into Now. No i ostatnio Peter Buck, gitarzysta, został zapytany o ten powrót na scenę przez dziennikarza Mojo. No i co się okazało? No okazało się, że Peter powiedział tak. To była wspaniała droga i jestem naprawdę z niej dumny, a to był naprawdę dobry moment, żeby odejść. I w przeciwieństwie do wszystkich innych zespołów na świecie poza The Smiths, nie wyruszymy w trasę koncertową z powodu reaktywacji czy płyty. To się po prostu nie wydarzy. Graliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy i ta historia się zakończyła. Nie chcę być sentymentalnym zespołem grającym przeboje sprzed 40 lat na Glastonbury. Nie chcę się rozdrabniać z powodu ego i pieniędzy. Nie potrzebuję pieniędzy, a ego? Tyle mnie oklaskiwano, że starczyłoby na 10 żyć. No i ja, proszę Państwa, takie podejście bardzo, bardzo, ale to bardzo szanuję. No to zagrajmy sobie R.E.M. tym razem z płyty Automatic for the People. Drive, taki utwór dla Państwa wybrałem.

0: Unconditional, czyli bezwarunkowo. To Foo Fighters w Esterok. A już za chwileczkę wracasz zespół, którego wokalista ostatnio opowiedział o tym, jak to jest grać koncerty w wieku 78 lat. Co ciekawego na ten temat powiedział, o tym przeczytają Państwo na skrok.pl w zakładce Radar, a AC/DC i numer Hell's Bells pojawią się już za momencik.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
3: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
4: To prawda. Siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. Ach, proszę Państwa. I tak to właśnie się żyje w tej Esterok z głupawką od rana.
2: Maryla Rodowicz rozczarowana finałem mundialu i występem Madony.
4: A propos mundialu, Wojtek Gola ujawnił, dlaczego płacił 20 tysięcy za wynajem mieszkania. Strzelam, bo tyle kosztowało?
5: To ja też o strzeleniu Gola, żeby nie było. Dominika Sterowska była przerażona na wieść o drugiej ciąży.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
6: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, Westrock za nami, a teraz w radarze wypowiedź pewnego muzyka, która brzmi następująco. Nie sądzę, żebyśmy grali więcej niż 20 koncertów rocznie, po prostu nie da się zrobić więcej. Te piosenki są zbyt mocne, koncerty w ubiegłym roku były niezwykle emocjonalne, pod koniec trasy byliśmy całkowicie wyczerpani. Publiczność daje nam ogrom emocji, a my oddajemy jej dokładnie to samo. Gdybyśmy chcieli grać więcej koncertów, musielibyśmy dawać z siebie mniej podczas każdego z nich. A na to po prostu nie chcemy się zgodzić. To Ed O'Brien, gitarzysta grupy Radiohead, który tłumaczy, dlaczego Radiohead gra tak mało. Ale ja tak sobie myślę, że w sumie to i lepiej. No bo zawsze lepiej, mniej, a lepiej. Radiohead i Creep.

0: Live i Selling the Drama. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę środowego radaru Westerok. Zbliża się 19. Po 19 czeka na Państwa już Lithium zespołu Nirvana.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.

0: wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż ESG Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. ESGarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.
0: SK Rock Radar.
4: 19 wybiła na zegarze, jest środa, 22 dzień lipca. To oznacza, że pora rozpocząć drugą godzinę dzisiejszego radaru. W tej godzinie będzie ciekawa informacja dla tych, którzy wybierają się już niebawem na koncert Judas Priest. No i uczcimy oczywiście pamięć Ozziego Osborna. Najpierw jednak Nirvana i Lithium. Łukasz Szeciłowski, dobry wieczór.

0: Razor Light i America w Radarze Westrock. 8 minut, jest po godzinie 19. Teraz pora, proszę Państwa, na artystkę, która w tym roku świętuje 30-lecie solowej kariery. No i w związku z tym jesienią ruszy trasa koncertowa, która będzie promować specjalnie z tej okazji przygotowany album, na którym znajdzie się w sumie 12 utworów. Najpierw Warszawa, potem Wrocław, potem Gdańsk, potem Kraków, potem Łódź i na koniec znów Warszawa. To w tych miastach będzie można zobaczyć Katarzynę Nosowską, która będzie promowała swój album, którym dziękuję za 30 lat sztamy ze swoimi słuchaczami. No i z tego albumu mamy pierwszy z czterech wydanych w pierwszym pakiecie singli. Singiel zatytułowany Sos Chaosu. I właśnie ten singiel teraz na antenie Eski Rock, przed nami Katarzyna Nosowska.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

To Blondie, Colby w Estrock, a ja teraz mam garść dobrych informacji dla tych, którzy wybierają się na najbliższy koncert grupy Judas Priest na warszawskim Torwarze. Okazuje się, proszę Państwa, że podczas koncertów i tylko podczas koncertów, podczas trasy Faith Keepers Summer Tour 2026 będzie można na stoiskach z merchem zakupić wyjątkową edycję płyty Judas Priest sprzed 50 lat. Sad Wings of Destiny w nowej, odnowionej, odrestaurowanej wersji na CD będzie dostępna tylko i wyłącznie na stoisku, tym oficjalnym, z merchem grupy Judas Priest. Także jeżeli wybieracie się na ten koncert, no to zabierzcie ze sobą dodatkowe hajsy, bo mogą się przydać. Warto mieć taką płytę w kolekcji. A ja przypomnę, to już 28 lipca tego miesiąca, tego roku, na warszawskim Torwarze panowie z Judas Priest zagrają koncert. Ja nie mogę się doczekać. No to Judas Priest w Radarze Westerok, Panic Attack.

0: 7-8 dzień sierpnia. To Gdańsk, 20-22 Poznań, sierpnia oczywiście, i 28-29 Kraków. Proszę sobie zapisać te trzy daty i te trzy lokalizacje, bo tam zawita w tym roku Rokowizna Festiwal i na każdej z tych odsłon pojawią się panowie właśnie z Royal Republic. A Best Rock już za momencik. Limp Bizkit i Rollin'.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock.
8: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Reklama.

To Marilyn Manson i Exit Wound w ST Rock. No a teraz w radarze pora na Ozzy Day. Ozzy Day, no bo wiadomo, dziś mija rok od czasu, kiedy usłyszeliśmy o śmierci księcia ciemności. Wydawać by się mogło, że ten gość będzie z nami zawsze, bo od zawsze, odkąd ja na przykład pamiętam, on już był i on już siał spustoszenie na wszystkich możliwych rock'n'rollowych scenach. Zresztą razem z Lemmym Kilmisterem, z którym bardzo mocno się przyjaźnili. Kiedy odszedł Lemmy, coś we mnie pękło. Kiedy odszedł Ozzy, pękło we mnie ponownie i takie dwie czarne dziury do tej pory zieją w moim sercu. Na szczęście mamy, proszę Państwa, muzykę i jednego, i drugiego. I mamy utwór, do którego tekst Ozziemu napisał właśnie Lemmy Kilmister. Zresztą wielokrotnie w wywiadach Lemmy podkreślał, że Stantiem z tego utworu zarabia więcej niż z całej działalności Motorhead. Dwóch przyjaciół zaklętych, zamkniętych w jednej przepięknej piosence. Rok temu odszedł Ozzy Osbourne. Kiedy Państwu o tym opowiadam, nadal mam ciarki. Mama, I'm Coming Home i Ozzy Osbourne w ST Rock.

0: The Black Keys i Lonely Boy Westerok na koniec drugiej godziny środowego radaru. Tymczasem zbliża się 20, a to oznacza, że powolutku zbliżamy się do końca środy. No i to jest bardzo dobra wiadomość, bo jak wiadomo, po środzie jest czwartek, a czwartek to już mały piątek, a piątek to piątek, a potem jest sobota. Zresztą Państwo doskonale wiedzą. Natomiast po 20 w radarze Westerok pojawi się zespół Jam. Wybrałem dla Państwa wehikuł czasu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być

0: ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w ESC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
1: ESC Rock Radar. Radar.
3: 20 wybiła, proszę Państwa, na zegarze, to oznacza trzecią godzinę środowego radaru w ESC Rock. No i w tej godzinie pojawi się dużo nowych rzeczy. Będzie świeża krew, tradycyjnie, czyli Wojtek Góralski i młoda kapela, która będzie chciała coś nowego zaprezentować. A oprócz tego będzie piosenka od grupy The Darkness z pewnego filmu, który dziś trafia na ekrany streamingowe. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, teraz Jam i Wehikuł Czasu.

0: Man on the Moon to R.E.M. w Radarze Westrock. Przepiękny utwór, proszę Państwa, z bardzo dobrego filmu o tym samym tytule. Man on the Moon, który opowiadał historię Andy'ego Kaufmana, takiego stand-upera amerykańskiego, w którego to wcielił się i to była chyba jego, jak do tej pory przynajmniej, z bardziej genialnych ról Jim Carrey. Polecam bardzo gorąco, jeśli jeszcze Państwo tego filmu nie widzieli. Natomiast jeśli chodzi o świeże rzeczy, no to jak to środę, pora na świeżą krew w Estrock. Tym razem zespół, który określa siebie, że gra muzykę zwaną Jurassic Punk. O co chodzi z tym Jurassic Punkiem? No i czy dostaniemy tego próbkę? O tym już teraz Wojtek Góralski.
1: To jest świeża krew w Estrock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w Estrock. Wojtek Góralski po tej stronie mikrofonu, ale przede wszystkim najważniejsze to, kto jest po drugiej stronie, a ze mną i z Państwem Bartek Kulczycki, Marcin Jastrzębski, zespół Hipnozaur. Witam Was serdecznie.
3: Siema. Siema.
2: Mamy wokalistę, mamy basistę, mamy zespół, który, proszę Państwa, no już taką świeżą krwią nie jest, bo kwartet z Warszawy, który na koncie ma dwie epki, dwa albumy długo grające i przede wszystkim ten ostatni Afterlife, pozycjonujecie się jako tak zwany zespół prezentujący muzykę z rodzaju Jurassic Punk.
3: Tak jest.
2: To mnie strasznie intryguje. Proszę się wyspowiadać z tego, co to w ogóle jest.
3: To się wzięło stąd, że dużo słyszymy na swój temat bardzo różnych opinii, jeśli chodzi o to, jaką muzykę gramy i ludzie w tym słyszą stonera, glam rock, trochę grunge'u, hard rock, jakiś metal i pewnie wiele innych określeń słyszeliśmy, więc trudno się tak zdecydować na jeden i zaszufladkować się w jednej szufladzie, dlatego też w końcu wpadliśmy na taką grę słów, że my gramy Jurassic Punk.
2: Mm-hmm, to jest takie bardziej dżungla dźwięków, czy bardziej, że inspirujecie się dinozaurami roga?
4: Wiesz co, ktoś powiedział, że tak naprawdę to jest połączenie naszego jakby punkowego takiego podejścia do tego, że robimy to, co chcemy, to, co nam się podoba, ale że jesteśmy zakorzenieni jakby w tej muzyce od początku właściwie istnienia rock'n'rolla i że czerpiemy tam od lat 50., 60., 70. po rzeczy współczesnej. I w sumie ja tego nie wymyśliłem, ale się mogę pod tym podpisać i to brzmi fajnie.
2: Mm-hmm. A jak to się dzieje, że tacy stosunkowo młodzi ludzie, nie? Bo myślę, że jesteśmy w tej... wspólnie mniej więcej 30 lat, tak?
3: No, trójka z przodu.
2: Trójka z przodu.
4: Jeszcze.
2: Nie? Jeszcze. No tak mi się wydawało, że jeszcze wszyscy w trójkę się tutaj łapiemy do tego grona. I jak to się stało, że tacy jeszcze stosunkowo młodzi ludzie sięgają do czasów, których nawet nie mogą pamiętać?
4: Wiesz co, no to wynika z tego, że to była dobra muzyka i tak naprawdę zamykanie się w jakimś gatunku, który, nie wiem, idzie na 10 lat wstecz, jest dla mnie nudne i trochę świadczy o tym, że ktoś ma trochę za wąskie horyzonty. Mhm. A na przykład jeżeli chodzi o nasze w sumie inspiracje na przykład latami 80., to trzech z nas, czyli my dwa i jeszcze gitarzysta, mieliśmy nawet cover band, który grał kawałki Europe, Scorpions, Bon Jovi, Kiss, Motley Crue, Van Halen i tak dalej. I chociażby na przykład ten odłam jakby słyszalny w Hipnozaurze w nas siedzi z tego powodu.
3: Mhm. Tak, ale no zdecydowanie nie ograniczamy się do jakiejś jednej konkretnej dekady, że dobra, my chcemy grać 80s jako Hipnozaur, tylko myślę, że gramy po prostu to, co nam się podoba. I niejako nasze brzmienie jest też pewnie podyktowane instrumentami, na których umiemy grać.
4: To jest też wypadkowa tego, że każdy z nas słucha czegoś innego i my to często podkreślamy, że jakbyśmy mieli wybrać po, nie wiem, 20 ulubionych zespołów, to bardzo mało by było punktów wspólnych między nami czterema i ja uważam, że to jest akurat bardzo duża zaleta, że dzięki temu to wszystko jest inne i nie jest jakieś odtwórcze, tylko raczej jest taką jakby syntezą tych naszych inspiracji, jakoś inaczej to że tak powiem, przerabiamy i na swój sposób później wypluwamy.
3: Tak, ale mimo wszystko, mimo że te inspiracje mamy z wielu różnych dekad, to mam wrażenie, że ta nasza muzyka nie jest aż tak odtwórcza i nie kopiuje rozwiązań. I też mam wrażenie, że słyszę od ludzi te podobne opinie, czyli że jednak coś tam oryginalnego robimy.
2: To na pewno. O tym wszystkim porozmawiamy sobie szerzej w wersji podcastowej, na którą już teraz Państwa zapraszam. To, kim jesteście teraz, tak naprawdę prezentujecie w albumie Afterlife. Przed smakiem tego albumu będzie kawałek jaki?
3: Afterlife.
2: Tytułowy z albumu. Tak, w dużym skrócie, o czym jest to kawałek, o czym jest ta płyta?
3: To jest numer o taki trochę ironiczny utwór, wychwalający postęp technologiczny. Podmiot liryczny w tym utworze bardzo się cieszy z faktu, że niedługo maszyny zastąpią ludzkie ciała i będziemy mogli żyć wiecznie, nie będziemy musieli się ze sobą żegnać na zawsze, nikt nie będzie umierał, wszyscy będziemy zapisani w jednej wielkiej bazie danych i to wspaniała wizja.
2: Dobrze, proszę Państwa, zatem posłuchajmy zespół Hipnozaur Afterlife. Dziękuję Wam bardzo.
3: Dzięki.
4: Dzięki.

Ależ to kosmicznie zabrzmiało. To hipnozaur w świeżej krwi w Esterok. A skoro o kosmosie mówimy, kto z Państwa pamięta hasło na potęgę posępnego czerepu? No właśnie, myślę, że sporo słuchaczy Eskirok Himena kojarzy doskonale. Bajka była genialna. Ja się po prostu nie mogłem od niej oderwać. No ale okazuje się, że dziś do jednego z serwisów streamingowych właśnie trafiła nowa wersja aktorska tego filmu. Bo gdybyście Państwo nie pamiętali, to już jedno podejście do Himena było zresztą z Dolphem Lundgrenem w roli głównej. No ale, Dolph Lundgren teraz nie zagrał, natomiast zagrał Jared Leto. Jared Leto, który wcielił się w Szkieletora. A muzykę do filmu napisał Daniel Pemberton, który skomponował również utwór, którego w tej chwili posłuchamy w Esterok. Utwór, który na potrzeby tego filmu nagrała formacja The Darkness. Numer nosi tytuł dokładnie taki sam jak film, czyli Masters of the Universe.

0: Kalei Bloodline w S-Rock za nami, a przed nami już za momencik piosenka, w której jest taki kawałek tekstu, gdzie wszyscy myślą, że artysta śpiewa o takim aktorze, Michaelu Caine, a wcale tak nie jest, bo on śpiewa o pewnym środku, który jest w zasadzie na całym świecie nielegalny. Liquido i narkotyk już za momencik w S-Rock.
1: Dobrze rokuje.

Derek and the Dominos i Leila w Esterok. A już, proszę Państwa, 7 sierpnia światło dzienne ujrzy długo wyczekiwany album zatytułowany Live at Montreux Jazz Festival. To album amerykańskiej supergrupy Hollywood Vampires, który jest naprawdę długo wyczekiwany, bo sam występ odbył się w roku 2018. No ale w końcu panowie z Hollywood Vampires postanowili tę płytę wydać i bardzo dobrze, a jako singiel promujący tę płytę wypuścili dosłownie dzisiaj i utwór, i teledysk zresztą do tego utworu, który jest de facto coverem. Coverem absolutnie klasycznego Motorheada i Ace of Spades. Ten numer do znalezienia w internecie polecam bardzo gorąco. No i przypominam, że już 10 września w łódzkiej Atlas Arenie panowie z Hollywood Vampires się pojawią. Tymczasem my w Radarze Westerok gramy oryginał. Proszę zrobić głośniej, bo to Motorhead, Ace of Spades.

0: Pearl Jam i Garden Westerok. To za nami, tym numerem kończymy dzisiejsze środowe wydanie Radaru Westerok. Już za momencik na naszej antenie Krzysztof Sokołowski, czyli człowiek z metalu, który dziś, z tego co wiem, będzie opowiadał bardzo dużo o Ozim Osbornie. To już za chwileczkę, my natomiast słyszymy się już jutro punktualnie o 18 w kolejnym Radarze Ski Rock. Łukasz Szaciłowski, dziękuję za dziś, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina
2: S-Rock. To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys, i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak super jednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Odysei.

rocznica śmierci jedynego niepowtarzalnego Ozziego Osborna. Dlatego też w dzisiejszym odcinku będziemy się skupiać na twórczości Ozziego zarówno z ery Black Sabbathów, jak i później posłuchamy również solowego Ozziego. Natomiast chciałbym, żeby wydźwięk dzisiejszej audycji mimo wszystko był na tyle, na ile jest to możliwe, wesoły. Zresztą Ozzy w swojej książce zatytułowanej Ja Ozzy kiedyś napisał tak: chcę być pochowany w ziemi, w jakimś miłym ogrodzie, żeby mogło nade mną rosnąć drzewo, najlepiej dzika jabłoń. Niech dzieciaki robią ze mnie wino i chleją na umór. I ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy wszyscy byli tymi dzieciakami, którzy cały czas cieszą się twórczością Ozziego Osborna i możemy go powspominać na wesoło. Zaczniemy od kawałka no niezbyt wesołego, natomiast bardzo znaczącego także dla całego heavy metalowego świata, dla początków tego gatunku muzycznego. Oczywiście numer pochodzi z 70 roku z płyty Paranoid. Natomiast nie wszyscy chyba wiedzą o tym, że ta płyta na początku miała się właśnie nazywać War Pigs, czyli no w tłumaczeniu na język polski wojenne świnie albo świnie wojny, jak kto woli. Natomiast wytwórnia bardzo naciskała, żeby zmienić tytuł na Paranoid, w związku z tym, że ten pierwszy pomysł no był taki dosyć kontrowersyjny. Także wytwórnia chciała to trochę złagodzić. Jeśli chodzi o sam numer, to możliwe, że później jeszcze trochę sobie o nim poopowiadamy. Natomiast na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że dzisiaj konkurs na najlepsze głosówki, w których będziecie prezentować swoje wokalne umiejętności. Otóż chciałbym was bardzo mocno zachęcić do tego, żebyście wysyłali tak zwane właśnie głosówki na Messengera Eskirock. A na tych głosówkach chciałbym usłyszeć, jak wykonujecie fragment numeru Ozziego czy też Black Sabbathów, czyli taki po prostu kawałek, w którym oryginalnie słyszymy Księcia Ciemności. Najlepsze wykonanie, a jeśli będzie ich więcej, to może i właśnie nawet wykonania zostaną nagrodzone worem nagród. Jest tutaj przygotowany cały zestaw dla was. Dzisiaj taki naprawdę na bogato. Co tu widzę, że tu jest bluza od rockowizny, jest koszulka człowieka z metalu, jest kubek z człowieka z metalu, są zatyczki do uszu Eskirock, na przykład, które możecie zawierać na koncerty, na których nie chcecie być. I wtedy wkładacie takie zatyczki i jesteście szczęśliwymi ludźmi. Są okulary na letnie festiwale. Okulary, o, słyszycie? Szelest, to znaczy, że są zapakowane, zapieczętowane, nowiutkie, jeszcze nie noszone. Tu jakieś smyczki jeszcze widzę. Torba radiowa, no jest tego trochę. Ale żeby to wygrać, głosóweczka. Także bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam, nie mogę się doczekać, żeby was posłuchać. Tymczasem odsłuchajmy War Pigs, 70 rok, płyta Paranoid.

No i właśnie wybrzmiało War Pigs od Black Sabbath, numer z 1970 roku, a wysłuchaliśmy tego utworu dlatego, że dzisiaj hołd dla Ozziego w pierwszą rocznicę jego śmierci. Wracając do samego kawałka War Pigs, to powstał on pod wpływem trwającej wówczas w 70 roku wojny w Wietnamie. Wtedy to zespół Black Sabbath umieścił go na swoim drugim albumie Paranoid. Zresztą wcześniej mówiłem wam, dlaczego tytuł tego albumu to Paranoid, a nie jednak War Pigs, jak się zapowiadało początkowo. Basista i autor tekstów grupy Geezer Butler wspomniał w wywiadzie dla magazynu Mojo w 2017 roku. Wielka Brytania była o krok od wejścia w ten konflikt, na ulicach odbywały się protesty, a nastroje były zdecydowanie antywojenne. To wojna jest prawdziwym satanizmem, to politycy są prawdziwymi satanistami. Właśnie to chciałem przekazać. Inspirację wojną w Wietnamie wykorzystano również w innym utworze z tego albumu, Hand of Doom. Opowiada on o losach żołnierzy, którzy wprawdzie przeżyli wojnę, ale po powrocie do domu nie potrafią poradzić sobie z traumą. Za chwilę przejdziemy do innej płyty Black Sabbathów, czyli do Sabbath Bloody Sabbath. Wysłuchamy kawałka, a zresztą nie będę mówił którego, niech to będzie niespodzianka. Natomiast ja przypominam cały czas o dzisiejszym konkursie. Już pierwsze zgłoszenia się pojawiły na Messengerze Eski Rock. Będziemy je zbierać i w tak zwanym międzyczasie odsłuchiwać. Możecie śpiewać, możecie grać na czymkolwiek, z grzebieniem włącznie. Ważne, żeby wybrzmiały tam numery albo Ozziego solowe, albo numery Black Sabbath z ery Ozziego Osborna. Także czekamy na wasze zgłoszenia. Tymczasem coś z płyty Sabbath Bloody Sabbath.

0: Jest, jest. I to, co przed chwilą, szanowni ludzie z metalu, usłyszeliście, to było wykonanie, które zostało nadesłane na Messengera Eski Rock. Wykonanie zespołu Ledwo, to znaczy wykonanie kawałka No More Tears przez zespół Ledwo, czyli Zuzię i grupę jej przyjaciół, którzy słuchają audycji Człowiek z Metalu, a przede wszystkim wiem, że Zuzia słucha regularnie audycji, więc serdecznie ją ucałowywuję i dziękuję za wysłanie tego nagrania. Oprócz nagrania takiego, można powiedzieć, no, na tak zwanym, kurczę, nie, no, wyjdę znowu na jakiegoś boomera, już się teraz nie mówi na wypasie, nie? Czyli oprócz takiego nagrania, w którym usłyszeliśmy wszystkie instrumenty, przynajmniej w takiej wersji, no, podstawowej, gitara, bas, perkusja i oczywiście wokal, poprosiłem was o wysyłanie nawet zwykłych głosówek z wykonaniami utworów tak Black Sabbathów, jak i Ozziego Osborna. Odsłuchajmy jeszcze kilku nadesłanych.
1: Crazy, but that's how it goes. Millions of people living as fools. Maybe it's not to be late to learn all the love and forget all the hate.
2: Get the sky within them ourselves, just like witches and black masses. Evil minds of black destruction. Sorcerers is dead construction.

0: bed.
1: It's been so long.
0: Mama,
1: I'm coming home. I dziękuję wam serdecznie za nadsyłane głosówki. Proszę o więcej i obiecuję, że co najmniej jedna zostanie dzisiaj nagrodzona worem nagród, a zobaczymy, może tak mnie poniesie, że nie tylko jedna osoba, może i więcej. Zobaczymy, ile tych głosówek będzie. I jak tutaj jury obecne w składzie w studiu Klaudia Antoszewski, Łukasz Szaciłowski i Krzysiek Sokołowski, jak ocenią wasze wykonania? Właściwie to już oceniamy pozytywnie, ale no kogoś będziemy musieli wybrać. Dobra, także wy nadsyłajcie, a ja tymczasem uraczę was kolejnym kawałkiem od Black Sabbathów. Znowu rok 70 i tym razem delikatnie wydaje mi się, że mniej oczywisty numer The Wizard. Ciekawostką jest w ogóle tutaj to, że tę harmonikę, którą słyszymy w tym utworze, to na tej harmonice grał i nagrywał ten numer sam Ozzy. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle tego tytułowego czarodzieja, nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście, co to za osobnik, skąd się on wziął. Otóż gitarzysta Sabbathów, czyli oczywiście Tony Iommi, wyjaśnił, kim jest ten tytułowy czarodziej. A wyjaśnił to w swojej książce zatytułowanej Iron Man, My Journey Through Heaven and Hell with Black Sabbath. Opisał w niej, jak Ozzy Osbourne i Geezer Butler, będąc pod wpływem substancji odurzających, zauważyli przed klubem pewnego człowieka, który wyłupiał się i podskakiwał. W tamtym momencie przypominał on im elfa. Tak właśnie narodził się utwór The Wizard.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: No, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetle, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit

Hellraiser to utwór napisany przez Ozziego Osborna, Zacha Wilda i Lemmy'ego Kilmistera. Został on nagrany przez Ozziego na jego album No More Tears z 1991 roku, a także przez zespół Motorhead na płytę March or Die z 1992 roku. 29 października 2021 dla uczczenia 30. rocznicy powstania utworu wydano nową wersję Hellraisera. Hellraisera właściwie. Łączy ona partie wokalne Ozziego i Lemmy'ego, przy czym za główny wzorzec posłużyła wersja Ozziego. Powstał do niej również oficjalny animowany teledysk, w którym Ozzy, Lemmy i Phil Taylor walczą z ludźmi przemienionymi w zombie za sprawą telefonów komórkowych, a następnie z demonami odpowiedzialnymi za tę przemianę. Mówię oczywiście o Hellraiserze. Dlaczego? Dlatego, że przed chwilą ten numer wybrzmiał z waszych głośników i to w tej wersji rocznicowej, czyli z 29 października 2021 roku. Za chwilę odsłuchamy pięknej ballady. A jak mowa o balladzie, to ja wiem, że w większości przypadków pewnie w głowie zaświtał wam Dreamer, ale nie, nie, nie. Będzie pewna ballada, którą Ozzy nagrał z Litą Ford, także fani twórczości i Lity, jak i Ozziego już wiedzą, o czym mówię. A ja tymczasem przypominam o naszym konkursie. Wypuścimy za chwilę dwie głosówki, które od was otrzymaliśmy, ale cały czas zachęcam do nadsyłania kolejnych, tak żebyśmy na koniec programu mogli wybrać szczęśliwczynię bądź szczęśliwca, którzy otrzymają pakiet gadżetów. Poprosimy pierwszą głosówkę.

0: Czy mają lesko, zaś sikury z lewnych bań na bań, sticky goofing and insane, because I'm throwing all the time.
1: Można i tak. Swojego rodzaju połączenie gitary z taką wersją, powiedziałbym, nieco melo recytującą, recytowaną, jak tu podpowiada Łukasz Raciłowski, realizator dzisiejszego programu, jazzowa wersja. Doceniamy, dziękujemy. Mam jeszcze jakieś głosóweczki? No to odpalamy kolejną.
2: My name is Lucifer. Please day my hand.
1: I to mi się podoba. Some people say my love cannot be true. No i ta fraza, ten zwrot, my name is Lucifer, please take my hand, pamiętam, że też na mnie wywarła spore wrażenie, gdy pierwszy raz słyszałem ten numer jako nastolatek. I ta wersja, którą przed chwilą usłyszeliśmy, również robi na mnie wrażenie. I o więcej tego typu głosówek proszę was serdecznie, ludzie z metalu. Tymczasem my usłyszymy za chwilę Close My Eyes Forever, czyli utwór, który zawiera no dość ciężki tekst, taki poruszający tematy miłości, śmierci, ich wzajemnego przenikania się. Jednak Ozzy i Lita nie zaprzątali sobie głowy głębokimi przemyśleniami, gdy go tworzyli. Piosenka powstała przypadkiem podczas nocy. Jak to teraz ładnie ująć, żeby nas nie wywalili z TikToka, bo jesteśmy równolegle na TikToku na żywo. Powiem tak. Piosenka powstała przypadkiem podczas nocy zakrapianej substancjami wywołującymi kaca oraz okraszonej zielonymi liśćmi wywołującymi często uczucie głodu. I to wszystko wydarzyło się w czasach, gdy menadżerką Lity Ford była żona Ozziego, Sharon. Posłuchajmy. Close My Eyes Forever.

0: I żebyście nie zarzucili znowu, że jestem boomerem i dziadersem, to postawiłem również na numer Ozziego z roku 2022, czyli z płyty Patient Number 9, i to był kawałek Immortal, który właśnie przed chwilą usłyszeliście. A ja przypominam o głosówkach i bardzo serdecznie wam za nie dziękuję. Oczywiście wiadomo, że są takie, które gdzieś tam są lepiej wykonane, takie, które są trochę gorzej. Natomiast no, nie można wam odmówić serca, które w to wkładacie, i bardzo fajnie, że zaangażowaliście się i dzielicie się swoją miłością do Ozziego również tutaj z nami w siedzibie Eski Rock, więc tak całkiem na serio wielkie dzięki za wszystkie nagrania. Okazało się, że spłynęło ich tak wiele, że chyba nie będziemy w stanie ich nawet dzisiaj nie tylko odtworzyć, ale i wszystkich odsłuchać. Natomiast zobaczymy, no spróbujemy zostać na tyle, na ile pozwoli nam czas po antenie, w sensie po zejściu z anteny, i wybierzemy takie nagranie lub nagrania, które będziemy chcieli nagrodzić gadżetami. Przed chwilą usłyszeliście Immortal, a jeszcze zanim wybije godzina 22, klasyka, czyli coś z albumu No More Tears, a jak z albumu No More Tears, to sam numer No More Tears, 90 oczywiście pierwszego roku. W ogóle ciekawostką jest to, że to była płyta, którą Ozzy nagrał będąc trzeźwym. Stanowiło to dla niego ogromną zmianę, gdyż przez ponad 20 lat nadużywał różnego rodzaju substancji. Artysta zaczął prowadzić życie rodzinne, krążyły nawet plotki, pogłoski, że od czasu do czasu ćwiczył. Utwór tytułowy No More Tears był pierwszym singlem z tego albumu. W przeciwieństwie do wcześniejszych płyt, ani tytuł, ani okładka nie miały demonicznego charakteru, choć piosenka utrzymana jest w klimacie mrocznej fantastyki. Wiele innych utworów na płycie ma bardziej osobisty i refleksyjny wydźwięk. Dotyczy to zwłaszcza kompozycji takich jak Mama, I'm Coming Home czy Road to Nowhere. Na okładce płyty Ozzy został przedstawiony z anielskimi skrzydłami. Mamy jeszcze czas, żeby wypuścić jakieś głosówki? Mamy, to wypuśćmy.
1: Hey, have I lost my mind? Killing myself, but I never die. It's one of those days that I don't believe in Jesus. No, no.

0: Oj tam, whatever. Bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru.
1: No i my również dziękujemy. Słuchajcie, to jeszcze mamy czas na głosówkę? To może odsłuchamy już później. Tymczasem No More Tears zapowiadany przeze mnie przed chwilą.

Podsumowanie głosówek, które od was otrzymywałem. Oczywiście mieliście wykonywać numery z Ozim na wokalu. Bardzo wam dziękuję za głosówki, było ich naprawdę sporo. Teraz po programie zostanę, odsłucham jeszcze kilka czy kilkanaście tych, których nie udało nam się przesłuchać podczas programu i wybiorę tutaj szczęśliwca żeńskiego lub męskiego, a może będą to dwie osoby, które otrzymają pakiet gadżetów. Odezwiemy się oczywiście do tych wybrańców w wiadomości na Messengerze, czyli tak jak wysyłaliście poprzez Messengera zgłoszenia, to my odpowiemy na tę wiadomość oczywiście tylko tym osobom, które ten pakiet gadżetów dostaną. Natomiast ja już teraz żegnam się z wami, bo jak się zorientowałem, wybiła 22, nawet 22.01, także już jesteśmy po czasie, no ale no trudno, no co zrobić? Czasem bywa i tak. Nie ma co marudzić. Na zakończenie przygotowałem dla was coś Black Sabbathów, ale nie w oryginalnym wykonaniu, a w wykonaniu Polish Metal Alliance, ale w takiej wersji, no bardzo, że tak powiem, świeżej. Można powiedzieć, że to świeża krew. Niczym program Wojtka Góralskiego. I będzie to Children of the Grave, oczywiście pochodzące z płyty Master of Reality z 71 roku, ale w wykonaniu, no muszę wprost to powiedzieć, dzieci, które zostały zrzeszone pod szyldem Polish Metal Alliance. Jeśli nie, jeszcze dotychczas nie zapoznaliście się z tym utworem, to za chwilę będziecie mieli okazję nadrobić. Natomiast ja również zachęcam do odpalenia sobie serwisu YouTube, gdzie można obejrzeć teledysk w wykonaniu właśnie tych młodziaków pod szyldem Polish Metal Alliance. A za dzisiaj serdecznie wam dziękuję. Niech Ozzy będzie z nami na wieki wieków. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Bardzo nie lubię takich sytuacji, że spotykasz człowieka na ulicy, który mówi: cześć Ziętara, co u ciebie? Jak się masz? Dobrze, że cię widzę. I sam się, ja pierniczę, kim ty jesteś.
2: Nie prowadzisz tę rozmowę, aż w końcu padnie jakieś imię czy cokolwiek naprowadzającego.
3: Ale mojej żonie często zwracam uwagę: słuchaj, nie wiem jak on ma na imię, więc jak się będziecie witali, to od razu się przedstaw. I wtedy on też odpowiada, nie?
4: Stare mi zaćmienie mózgu zawsze się zdarza w momencie, kiedy przekraczam drzwi mojej pracy.
3: Stary, nam też normalnie wchodzimy odcina od razu myślenie.
2: Nie, żeby było tak, że wychodzimy i wracam.
3: To prawda.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.